czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia.

0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
6: Tak, właśnie wita się z nami jesień. Dzisiaj dużo chłodniej w Poznaniu, do 13 stopni na termometrach i do tego przez cały prawie dzień deszczowo, zwłaszcza po południu. W tej chwili na słupkach 10 z plusem, a na poznańskich ulicach jeszcze pustawo.
4: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejny alert RCB przez kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Alert o poranku został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy zaatakowany został Kijów, a eksplozje w ostatnich minutach były słyszane też na Wołyniu. Padły słowa o imperialnej polityce Kremla i podkreślenie, że to nie my dążymy do konfrontacji. Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
8: Chcę jasno powiedzieć. To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
7: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wystąpienia skierował słowa do szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa.
9: Siergiej,
7: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił polski wicepremier, który wezwał też Rosję, by przerwał swoją wojnę. A wojsko szuka nadal obiektu latającego w okolicach Malborka. Nadleciał z nad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, mówi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego polskiej armii.
10: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
7: A przypomnę, że wczoraj rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
11: SK Poznań News.
6: Natalia Krystek, całe województwo wielkopolskie jest już wyposażone w zabezpieczające kamizelki dla ratowników medycznych. W naszym regionie rozwoziło je pogotowie w Koninie.
12: W zdecydowanej większości one już są w ambulansach.
6: Mówi Robert Mazurek z centrum. Ministerstwo wydało na nie około 600 tysięcy złotych. Ponad 26 milionów złotych będzie kosztować budowa nowego archiwum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Morasku. Uczelnia podpisała umowę z wykonawcą. W obiekcie powstaną nowoczesne archiwa, pracownie i sale wykładowe. Termin ukończenia drugi kwartał 2028.
13: Jankę. Kama i Wiktor.
14: No dzień dobry, kawka wjeżdża, 6:02, witamy.
15: Welcome everybody, jak to mówią Amerykanie.
16: No, u nas na piętrze cały czas popsuty jest ekspres do kawy.
14: Ale znalazłem poniżej i poniżej, na trzecim i na drugim są dwa, więc wszystko gra.
15: I ten poniżej na piętrze jest powyżej naszej jakości.
16: Dzień dobry.
14: Słuchajcie, wczoraj miałem egzamin na prawo jazdy,
15: jeśli chodzi o teorię. Jak?
14: Przełożyłem na kiedy indziej.

0: głowa chodzi. Bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek.
1: Ale a propos tej głowy chodzącej, przepraszam, jak to się stało, że ty przełożyłeś egzamin na prawo jazdy kategorii
0: A jak motocykl?
2: A powinno być najprostsze, bo jest na początku.
0: Dokładnie. No przeleciałem, bo tam jest, tych pytań jest ponad 1000. Mm-hmm. Przeleciałem, no jakieś tam 800. Mm-hmm. Później się okazało, że no, tamtych nie przeleciałem. I no i co, zadzwoniłem, no sprawy losowe. Sprawa losowa, że się nie przeleciało innych pytań. I okazało się, że była tak duża kolejka za mną, że nie było problemu, żeby ktoś skoczył na moje miejsce.
1: Ojojoj, jak mi, czyli w sumie to zrobiłeś dla kogo?
0: Ty, no muszę troszkę jeszcze posiedzieć nad tym, bo słuchajcie, pytania, wytrychy, no jest tego mnóstwo.
2: No to skoro zaczęliśmy od przekładania, to każdy może sobie coś przełożyć dzisiaj. No ja bym na przykład bardzo chętnie przełożył szynkę i sałatę majonezem, jeżeli chodzi o poradną kanapkę. Ale skończył mi się majonez.
0: Ja dzisiaj też muszę wam powiedzieć, że przełożyłem moje ubrania, które wczoraj położyłem na krześle, na kanapę.
1: Jesteś mistrzem przekładania, coś widzę. To dajcie znać, co wy dzisiaj byście przełożyli. 664-402-302, SK-owy Messenger również czeka. I nie przekładajcie tego!
2: Da się przełożyć tankowanie, jak będzie taniej.

0: 16 minut po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Co tam pod noskiem sobie tam mówisz? Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: Bardzo się cieszymy, że nie przełożyłaś spotkania z nami, bo dzisiaj się pytamy naszych słuchaczy, co by przełożyli. Janki przełożył, wyobraź sobie, egzamin na prawo jazdy, na motocykl.
2: No, teorię.
1: To jak masz na normalny samochód, to i musisz jeszcze na motocykl.
2: No muszę, no tak, dokładnie. Nie, no na motocykl to inna historia, dokładnie, tak.
3: Ale jest coś ciekawe, że ma na normalne
1: to
3: auto.
1: Tak, to jest chore, słuchajcie.
3: Ale bał się wziąć teorię, znowu napisać.
0: Zatrzymajmy się przy normalnych samochodach. Przy tych skośnych samochodach, bo chińska motoryzacja, piszą w gazetach, zalała całą Europę i Polskę.
2: Codziennie jakieś nowe się pojawiają, ja już się gubię, kto jest kim, kto co się dzieje, ale jadą w tym samym kierunku i mają kierownicę, tylko tyle, no.
0: Problem polega właśnie na tym, że za cholerę nikt nie wie, jak tą każdą kolejną markę się czyta.
3: To jest strasznie trudne.
0: Jak się ją wypowiada.
3: No.
0: Jadziula, zaprosiliśmy cię, bo chcemy, żebyś ty ustaliła jedną wersję.
1: Proszę.
2: Jako ekspertka. Ustalmy raz na zawsze, jak się powinno wymawiać te nazwy.
3: I od razu ci powiemy, nikt nie wie, jak to ma brzmieć. W związku z tym, jak ty powiesz, tak już będzie.
2: Tak będzie.
0: Zadzwonimy do tych salonów i powiemy im, że od dzisiaj tak się nazywają. Pierwsza nazwa.
2: Czekajcie, ja to muszę nagrać, nie? Bo to jest niesamowita historia.
1: Później sobie wiedział, jaki samochód kupić.
3: Dokładnie.
2: Żeby to nie umknęło nam.
3: No,
2: tak?
3: Pierwsza nazwa.
1: Geli?
0: Geli.
3: Geli.
0: No, kupiłem nowe Geli.
1: O Boże. Tam mi się z hulajnogą kojarzy. Hongiki.
0: Dobrze.
4: To jest trudne.
0: Lećmy dalej.
1: O moda?
3: I?
1: Jakoko. No, jak po japońsku, to po japońsku.
2: Ale ja Eco, dobra, okej.
0: I ostatnie?
1: Bei Ingi. Ink.
3: Powiem ci szczerze, że może się okazać, że byłaś najlepszą reklamą, bo jakoko to bym sobie kupiła.
0: A ja tym Bei Ingiem to leciałem kiedyś.
5: Poranne prasowanie. Boingiem.
1: Już mi się język poplątał.

0: Riviera na wysokości. She doesn't mind. So high. 24 po 6.
1: Czy można byłoby tak poranną pobudkę przełożyć na inną godzinę?
0: Wtedy już nie byłaby poranna.
2: No właśnie. Można, ale co z tego rzeczywiście. No mamy nadzieję, że zdążyliście dzisiaj na czas ze wszystkim. No i zbyt wiele rzeczy nie musicie przekładać, ale fajnie, że się chwalicie.
3: Siemanko SK, ja najchętniej bym przełożył swoje obowiązki na szefostwo. Może w końcu przestaliby mówić, za co ja ci płacę? Pozdrawiam.
2: Ktoś z naszej firmy zadzwonił.
0: Słuchajcie, za chwilę Marcin Procki o tym, że Włosi przekładają dalsze granie w turnieju, bo odpadli z Mistrzostw Europy.
2: Niesamowite, rzeczywiście, to wszyscy się za głowę łapią. W piłkę nożną słabo, w siatę słabo. Ojejku.
1: A przepraszam, o jakim sporcie mówimy?
4: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
4: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
10: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
11: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
19: Podobno bardzo ciepłe dni jeszcze wrócą do Poznania, ale to nie będzie dzisiaj. Do 13 stopni na termometrach w czwartek. Do tego deszczowo, zwłaszcza po południu i wieczorem. Troszkę zwiększa się ruch na poznańskich ulicach, zwłaszcza na Jana Pawła II, ale to jeszcze nie korki.
17: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
20: Już prawie 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB i poderwane samoloty. Ostrzeżenie rozesłano do osób na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Otrzymuje go na przykład 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
21: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
20: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 na świecie.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: SK Sport News.
20: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyni. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę, a kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum.
15: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Jankes, Kama
23: i Wiktor.
24: Dziękujemy, to był Marcin Procki, bez przekładania newsów i bardzo dobrze.
1: No ale my cały czas zastanawiamy się, co wy chcielibyście przełożyć, no i nie przekłada się.
25: Najchętniej to bym przełożył przypadającą właśnie ratę kredytu hipotecznego.
1: Ojej, to ja też poproszę.
24: To ja też poproszę.
1: Pan weźmie numer, jaki się ustawi w kolejce.
26: Mm-hmm. Słuchajcie, ja już spłaciłem, to wszystko poza mną.
24: O nie, nie.
26: Ale dzięki temu jestem bankrutem.

0: Ja lubię, jak poranne dźwięki tak delikatnie smyrają, tak po prostu za łóżkiem.
1: Gdzie ciebie? A, za łóżkiem, okej.
0: No, tak
1: za
0: miło.
1: Za łóżkiem.
0: Tak,
2: ona ma głośnik radiowy, stoi za łóżkiem.
1: Dokładnie.
0: Tak mi, bez
1: jak masz głośnik w sypialni, to sąsiedzi też wtedy są smyrani. O, wstała kama. Ojej, dobra, wstajemy już po 6:00. A dokładnie 6:38.
2: Patrzę na termometr, 8 stopni. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy.
1: Się chłodek nas obudził.
0: Duży.
1: Rzeczywiście.
2: I słuchajcie, od tego sezonu, jeżeli wejdą już te przepisy, które mają ustalić, karane będzie nieogrzewanie swojego mieszkania, mieszkając we wspólnocie.
1: Przepraszam bardzo, ja lubię chłodek. To ja muszę też grzać?
2: To pan też zapłaci w takim razie.
0: Ale jak to?
2: Chodzi o to, że opracowywane są przepisy, które mają walczyć z, uwaga, pasożytnictwem cieplnym i sprawiedliwszym podziale kosztów.
1: A na czym to polega, że co, że ja nie grzeję i grzeję się od innych?
2: Tak, jak mieszkasz sobie otoczony przez sąsiadów, którzy grzeją, to możesz wpaść i rzeczywiście wpadali ludzie na taki pomysł, żeby zakręcać grzejniki, wtedy sąsiedzi będą cię ogrzewać, sami będą musieli odkręcić trochę bardziej, bo to ciepło ucieka do ciebie i oni płacą, a pan nie płaci.
1: Co robisz? Zdrapuję izolację w ścianie, żeby lepiej ciepło przechodziło.
2: Więc teraz oni kombinują tak, żebyś ty też był zmuszony do tego, żeby odkręcić chociaż troszkę kaloryfer, a jak tego nie zrobisz, to i tak zapłacisz.
0: Aha, przepraszam, mam pytanie.
2: Proszę.
0: Co z niewiernymi mężami grzejącymi się ciepłem sąsiadek?
2: A to cały czas można.
3: Tak.
4: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap. Nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
7: Powiedzieć, że dobra?
6: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
7: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
8: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
9: Wow, ale przestrzeń. Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
10: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
9: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
10: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
15: I po reklamie.

0: 12 do 7.
1: Łukaszek!
2: Yeah.
3: Urodziny.
0: Łukasz z nami, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny.
1: Łukaszek!
2: Aha. Pamiętaj.
0: Łukasz! Przepraszam cię, że nie powiedziałem Łukaszek. Wybaczasz?
4: Wybaczał.
1: Łukaszku, bo my tak specjalnie czemu mówimy, Łukaszek? Wszystko dlatego, że jego dziewczyna Jowita napisała do nas informację na jego temat i ani razu nie napisała Łukasz, mój ukochany, tylko cały czas Łukaszek. Łukaszek potrafi zrobić to, Łukaszek potrafi zrobić tamto, obudźcie Łukaszka, kocham Łukaszka i tak dalej.
0: I co ty na to, Łukaszku?
4: No doceniam to, cieszę się, że tak
0: miło mówisz o swojej dziewczyny?
4: Jowitka.
0: No, to wszystko.
2: Słuchaj, to już na starcie mamy dla was pieniążki. 100 złotych.
0: Stówka dla ciebie urodzinowa. Wiemy, że pracujesz, teraz jesteś stolarzem.
1: Ale złotą rączką przy okazji.
0: Tak. I dzisiaj też będziesz robił jakieś fajne stoły?
4: No, na pewno.
0: Kurde,
4: i krzesła.
0: Krzesła, stoły. Coś potrzebujemy? Drabinę jakąś, coś?
2: Nie mamy cały czas hokerów do siedzenia przy stole. Więc
0: tutaj
2: może,
0: naszym.
2: Ja bardzo chętnie bym przyjął taki strugany.
4: Mhm. To jest do ogarnięcia wszystko.
0: Strugany hoker. Dla Wiktorunia naszego kochaniunia.
2: Tak jest.
1: Łukasz, ale faktycznie dobre informacje mamy na twój temat. Fajnym facetem jesteś. Jesteś ukochany. Mam nadzieję, że również wiesz, że bardzo kochany i że zasługujesz na to, co najlepsze. Szczególnie przez to, że, i tu jest cytat, wytrzymuje ze mną, czyli z Jowitą. Więc ona wie, że to jest wymagające doświadczenie, ale generalnie cieszy się, że jesteś obok.
4: Jakoś trzeba się spiąć, żeby dać radę.
0: Dobra, kończymy, bo trzeba wystrugać tego hokera dla Wiktora. Kończymy, koniec.
1: Wszystkiego najlepszego!

0: za chwilę siódma. Można by zrobić jakiś fakultet z polskiego, słuchając Sanach. Tak patrzę w ten tekst. Lada budzę się co noc, patrzę w gwiazdy wśród róż i krętaczy. Krętacze to są te takie pyzy z Podlasia, prawda?
1: Tak, obok kołaczy. Krętacze, kołacze, to sprawy dokładnie.
2: A jak wiadomo, bez krętaczy nie ma pracy.
1: A jak praca jest, to jest Marcin Procki, który za chwilę będzie miał dla nas newsy.
0: Podobno Holendrzy wracają na Eurowizję. Szczegóły za chwilę.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
20: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
20: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: I w ekstra cenie, to rozumiem.
20: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
21: Regulamin na circlek.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.

0: RAMów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
4: Na poznańskich ulicach o tej porze zwiększa się ruch spowolnienia już na Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Lechickiej i Hetmańskiej do Głogowskiej. Czwartek pod znakiem deszczu, zwłaszcza po południu i wieczorem. Chłodniej, do 13 stopni dzisiaj, a w tej chwili 10 na plusie.
2: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Minęła siódma, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów, ale też w pobliżu polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwca. Reporter Eski Jakub Krzyżak teraz z nami. Kuba. Rosja wydaje się być głucha na apele o zaprzestanie eskalacji.
7: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
8: Sergiej,
7: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
8: Enough is enough.
7: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
9: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
7: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
6: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Do ataku na policjanta doszło w czasie przeszukania jej mieszkania.
10: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety.
6: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez kobietę. A Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie wzięła udziału w konkursie z powodu m.in. udziału w nim Izraela. Teraz Holendrzy zdecydowali, że zmienią nieco organizację wyboru krajowego reprezentanta, a przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii.
0: SK Poznań. News.
4: Natalia Chrystek, gang Borusia stał za porwaniem Andrzeja Dziamskiego. Do sprawy sprzed 25 lat wrócili śledczy z policyjnego archiwum X.
11: Został zatrzymany lider tej grupy, usłyszał zarzuty.
4: I trafił do aresztu, mówi Andrzej Borowiak z policji. Porwanego nie odnaleziono, łącznie zatrzymano czterech członków gangu. Piąty wciąż jest poszukiwany. Bitwy o smaki profesjonalni kucharze kontra kulinarni influencerzy ruszają dziś na MTP w ramach targów spożywczo-gastronomicznych Polagra. Drugi dzień wydarzenia to także śniadanie z Karolem Okrasą, forum piekarskie, panele eksperckie, kolejne warsztaty i szkolenia.
0: Jankes, Kama i Wiktor
12: w Radiu SK.
13: 3 minuty po siódmej, dzisiaj 24 września, to jest Światowy Dzień Morza i wiecie, co mi się wydaje?
14: Co ci się wydaje?
13: Że to może być dobry dzień.
14: No! Nie, wywal morze i jest, to będzie piękny, wspaniały dzień, czwartek, 24 września, tak.
15: To na fali tego wszystkiego dobra informacja dla tych, którzy lubią wygrywać, za momencik siódma wygrywa.
14: Wiecie, jakie siódmy wygrywa po holendersku?
13: Dawaj.
14: Ja też nie wiem.

0: 9 minut po godzinie 7 rady jest w czwartek, 24 września. Jak to fajnie brzmi, uwaga, powiem, za kwadrans piątek.
1: Wiktor, ty z nami pracujesz mniej więcej od roku, więc ty nie wiesz, ale kiedyś Jankes codziennie robił pompki w studiu. I Janki, ja się chciałam zapytać, co się stało z twoimi pompkami, bo przestałeś je robić.
2: Kiedy to było?
1: No tak, ze 2 lata temu.
3: Może no, zrobił kurde. Już wszystkie.
4: Do końca.
2: No dobrze, dobrze,
1: a zrobiłbyś
2: dobrze.
1: Teraz?
2: Teraz mi kolano
1: boli. A to przepraszam. No.
4: Ale jest efekt tego, że przestałeś, widoczny w badaniach.
2: Jest, już
4: tak.
2: Wyszło?
4: Pojawił się nowy raport Aktywność fizyczna w Europie i Polacy są przez ciebie na szarym końcu.
2: A wiadomo, że miasto jest monitorowane, oni wszystko widzą.
4: Słuchajcie, oficjalne statystyki. 61% Polaków nigdy nie ćwiczy.
2: Okej.
4: A tylko 4% ćwiczy regularnie i to jest, przypominam, najgorszy wynik w Europie.
2: Ja sobie wypraszam, ja wczoraj wyrzuciłem śmieci.
1: Ja byłam z psem na spacerze.
4: A ja...
5: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.
6: Jankes. Jankes. Jankes. Jankes.

0: Ale to w tym radio wymyślili. Światowy Dzień Morza, a tutaj rekiny, Sharks, Imagine Dragons. A? Ma się jednak główkę do playlisty, co?
1: Ja widzę, że ty dzisiaj popłynąłeś.
2: Wygrywa w Radiu SK.
1: Ale za to nasi słuchacze mogą wygrywać. 664-402-302, eskowe klapki Kubota, eskowe skarpetki, magazyn SK Story. Wszystko tak naprawdę dla was, tylko trzymajcie telefon przy uchu, jak dzwonicie. Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Halo, cześć, jak masz na imię?
4: Monika.
3: Monika, nie boimy się, lecimy do siódmego.
0: No to uwaga, dzisiaj gramy i mamy tylko 2 minuty.
4: Okej.
0: Pierwsze.
1: Moni, czym się odcedza ziemniaki? Durszlakiem czy malakserem?
3: Co?
4: Myślę, że durszlakiem, ale
3: dobrze.
4: Nie jestem pewna.
3: A co to jest malakser?
1: On to malaksuje jest... wszystko, wiesz? O. Mikser, inaczej mówiąc.
3: Aha.
0: A. Takie coś nie do odcedzania.
3: Dobra, lećmy z drugim, prosimy.
0: Co robi typowy hochsztapler przez samocha?
4: Okrada ludzi?
1: Oszukuje, aferzysta jeden. Dobrze.
3: Trzecie. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce?
4: Baba Jaga.
0: Czwarte.
1: Czy paradontoza dotyka tylko osoby w związku, czyli w parze?
3: Para.
4: Nie, może też młodych.
0: Może też młodych.
3: Para,
0: Piąte.
1: W studiu mamy ustawione palmy. Ile ich jest? 2 czy 1?
4: 1.
0: A nie, czekaj, źle.
1: Palmy.
3: No nie wierzymy.
1: Dałaś się wkręcić.
3: Dziękujemy. 664-402-302. Byłaś wspaniała.
1: 50 sekund
3: osobę.
1: Zostało nam do końca czasu. Dzień dobry.
0: Oho.
1: Halo. Dzień dobry.
3: W alternatywach 4 tak było, jak nie było
1: prądu. No heja, jedziemy. 40 Szóste. Sekund do końca.
3: Uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj już o tym mówiliśmy. Jak jest po holendersku?
1: Czy wiesz, jak jest po holendersku?
3: Tak. No właśnie.
0: Siódme wygrywa.
3: Jak się to mówi? Czy wiesz?
0: Wiesz czy nie wiesz?
3: Wiesz?
5: Oj, nie wiem.
0: Dobrze!
3: Nikt nie wie!
0: Bo nie wiesz, to się zgadza, zgodne z prawdą. Siódme. Uwaga, dzisiaj jest Dzień Morza, więc powiedz coś po waleńsku.
5: Morze po waleńsku. Nie wiem.
0: To musi być język walenia.
5: Nie mam pojęcia.
3: Ajajajajaj, no.
5: Szkoda.
1: Powiedzieć.
3: Cokolwiek po swojemu. Choćby tak rzeczywiście, ale no cóż, no nie możemy zaliczyć, komisja jest, komisja patrzy na nas, nie, machają głowami lewo, prawo. Nie, niestety nie możemy.
1: Ale fajnie,
3: nie,
1: że do nas wpadłeś.
6: Zwaliłeś to.
5: Dziękuję, to telefon, wszystko.
3: Zwaliłeś to. Dziękujemy.
5: Dziękuję.
0: Ale kama.
1: No.
7: Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: takiej młodzieży starszej nawet, bym powiedział, bo to pani z paru lat
1: Tak, ale ona kilka razy siedziała w klasie, dlatego tak, no.
2: A poza tym ma dobrego chirurga medycyny estetycznej, więc nie wygląda na swoje lata.
0: Okłady z dolarów na twarzy.
2: No, to podobno świetnie działa. Chciałabym kiedyś spróbować.
1: Słuchaj, która jest godzina? Jeszcze raz?
0: 25:07.
1: Dopiero, to wcześniej, ale musimy być skupieni do końca. Musimy być skupieni do końca. To jest informacja od trenera naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: Dobra, to ja idę się skupić, a Marcin Procki w takim razie z newsami wpada.
0: Ja po kawie już byłem, o 5:50.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
5: Babiniec. Twój ulubiony gabinet kosmetyczny w mieście. Pełen zakres usług kosmetycznych. Krysiewicza 3A, Poznań. W samym centrum miasta.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Bring the beat back.

0: Serbuk Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary, Wojskowa 4.
6: Uwaga kierowcy, na Krajowej 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem doszło do potrącenia pieszego w miejscowości Kotowo. Tutaj mamy ruchy wahadłowe i robią się korki. Dziś maksymalnie 13 stopni na termometrach, niemal cały dzień, zwłaszcza popołudnie, pod znakiem deszczu.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje Petrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa. Na Dolnym Śląsku średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy.
4: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: SK Sport News.
7: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze, a podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. A Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
4: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
8: Jankes!
9: Kama!
8: I Wiktor!
10: Przepraszam, że nie wiem. 28 do 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w
11: Jankes się wyrywa w blokach, on już chce, wie, że ten program i go prowadzi.
12: No ale dzisiaj wyszło na to, że Janki wczoraj przyłożył swój egzamin na motocykl.
10: Tak, dokładnie, kategoria A, teoria, poczekamy spokojnie, człowiek się jeszcze pouczy.
12: Ale okazuje się, że nie tylko ty jesteś mistrzem przekładania.
13: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50 na za kilka lat. O,
11: a jak już jest kupione ciasto, to żeby się nie zmarnowało, to my chętnie.
10: Co byście chcieli przełożyć, dajcie znać, czekamy.
11: Można przyłożyć usta do mikrofonu na Messengerze.

0: Na pewno nie jest o nas, mówię wam. To nie jest o nas, bo to jest Loser i Tame Impala.
1: Lekcja angielskiego z Wiktorem Brzozowskim.
2: Nie, no trwa oczywiście, bo do 9 jesteśmy. Tak, 22 minutki, będzie za mi godzina 8, a słuchajcie, temat życia wzięty. Parkingi, miejsca parkingowe na osiedlach.
1: To jest w ogóle zmora, bo ja nie wiem dlaczego, ale budują wszystkie osiedla w taki sposób, jakby nikt z nas nie posiadał samochodów.
2: Wiesz, no ale wiesz, tych nowych to jeszcze zdarza się, że można pod budynek wjechać, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo, ale miejsce parkingowe za 100 tysięcy.
2: No tak, ale
0: i tak najlepiej jest, jak jakiś jeden gość na osiedlu stwierdzi, że to miejsce, co jest ogólnodostępne, to jest jego, bo jego rodzina...
1: Tylko!
0: Zawsze ja tam parkowałem
1: tak.
0: I to ma być moje.
2: Ale,
1: tak.
2: ale wiadomo, że kto potrafi...
1: Polacy!
2: Polak potrafi, wystarczy zainwestować, no, kilka złotych w taką, mieć nawet zdezelowaną, starą lawetę samochodową.
0: I co?
2: Okay. Zaczaić się na wolne miejsce i wjechać tą lawetą, postawić raz i jej nie ruszać.
0: I co dalej?
2: No i co? I codziennie wieczorem przyjeżdżasz, czy przyjeżdżasz po prostu po pracy? Wjeżdżasz sobie jak król na lawetę.
0: Rano.
2: Zjeżdżamy z niej i jedziemy do roboty. I wracamy z roboty, wjeżdżamy na lawetę, w laweta wita, a sąsiedzi wkurzeni.
3: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.

0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
9: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest, hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
13: Powiedzieć, że dobra?
12: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi?
13: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
16: Budoma Market, podłogi, drzwi.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: 10 minut zostało do 8. Janki kanapeczkę właśnie na śniadanie przegryzał zębami.
1: Niam, niam, niam.
0: I właśnie zęby będą grać główną rolę już za chwilę.
1: Czy to będzie wizyta u stomatologa?
0: Tak.
1: Wspaniale, Kama, zapraszamy.
2: No dobrze, ja przez chwilę zęby myłam, tak na wszelki wypadek.
1: Kama ma najładniejsze zęby z nas wszystkich.
0: Tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak jest zęby po turecku.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry, skojarzownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
6: Tak.
5: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
6: Góra i dół było.
5: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
6: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
5: I teraz, jeżeli proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
6: To wtedy to teraz jak zrobić najlepiej?
5: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
6: No to tak nie powinno być. Ja się umawiałem na normalne...
5: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
6: A to jest różnica przy takich rzeczach.
5: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
6: A wewnątrz, no, mam taki lekki...
5: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
6: No to, nie wiem, bo to trochę tak teraz idę, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
5: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
6: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni nie wiedzą, jaki bym miał...
5: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
6: Aha.
5: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię, no,
6: jak
5: panu
6: ja
5: te...
6: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
5: A,
6: ten.
5: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
6: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
5: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
7: Kochanie, zostać kręcony w Radiu SK.
6: O, ja cię p***.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 6 minut i będzie z nami godziną 8, tutaj SK. Cały czas z nami czwartek, 24 września. Pięknie.
1: Dla kogoś to może być czwartek na bogato. 500 już czai się za rogiem, bo po pełnej 500 500.
2: No ale trzeba najpierw się zgłosić, a że dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
1: Tak jest.
2: No to uwaga, na piękne oczy. Wysyłajcie numer telefonu na jaskowym messengerze oraz piękne oczy właśnie.
1: Tak jest, zdjęcie oka po prostu. No, puśćcie oczko w messengerze.
0: Selfiaka może sobie strzelić i wysłać, zostawić to na naszym jaskowym messengerze. Będziemy do was dzwonić.
2: 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia zaraz po 8.
1: Numer telefonu, oczko i gramy.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
17: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
16: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
28: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
29: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
30: Na wjazdach do Poznania robią się korki, Dolna Wilda, Obornicka, Dąbrowskiego.
0: jadą coraz wolniej. Jeśli chodzi o pogodę, teraz 11 stopni na termometrach, w sumie dzisiaj 14. To będzie deszczowy dzień, zwłaszcza w okolicach południa i wieczorem.
28: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
29: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
27: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień wieczorem pojawił się w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca. I z tymi informacjami reporter SK Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
2: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
1: A minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG.
3: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
4: Kolejka jest długa przez to?
3: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
1: Mówił Piotr Zatchis Energy Gaz Polska. Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł. Średnia cena benzyny to 8 zł. A dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
5: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie namacalne. Po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
1: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
29: SK Poznań News.
0: Sezon grzewczy rusza w Poznaniu. Na razie na północy miasta, na Piątkowie, kaloryfery działały już tej nocy, na winogradach ruszą dziś. Jedna z największych obszarowo spółdzielni, osiedle Młodych, na razie nie zdradza terminu odkręcenia kurków z ogrzewaniem. W związku z rosnącą ceną energii część spółdzielni zapowiada podniesienie czynszów. Również Maltanka czuje jesień. Kolejka barkowa kończy sezon i jeszcze w tym tygodniu jeździ codziennie, ale w niedzielę wyruszy w swój ostatni kurs z okolic Śródki do Nowego Zoo. Atrakcja działa od 1972 roku i jest jedną z ostatnich takich w Polsce.
6: Dwie minutki po godzinie 8:00 tutaj Radio SK w czwartek. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest fajnie, jest pięknie, jest wspaniale.
14: Będę hej. Kichać.
6: Dawaj, trzy, dwa, jeden.
14: Nie tak, po prostu
6: kama kichnęła w środku.
24: Do środka.
6: Przełożyła na później.
24: Wewnętrzny wstrząs.
14: Co wy przekładacie nam później?
24: Była jedna słuchaczka, która chciała przełożyć swoją 50.
14: Była.
24: I jest odpowiedź.
26: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50.
24: Mhm, tak, no
30: ja
24: prosimy.
30: Ja tam, jak jestem umówiony na 50, to nigdy nie przekładam.

0: Weź mi ją na dobre, ładne oczy. Weź mi ją na antenę.
1: Pojawiły się oczy Ani w Messengerze. No to dzwaniamy.
2: Pięć słów. Pięć stów.
3: Ania, tutaj same ochy i achy o twoich oczach były.
0: Oczy i achy. Oczy i achy,
1: witajcie, witajcie, drogie oczy.
0: Dzień dobry, Aniu. Gdzie ciebie złapaliśmy? Gdzie teraz jesteś? W domu czy w pracy?
4: W domku, jak na razie.
0: No i fajnie, no i super. Masz za chwilę okazję zgarnąć 5 stów od Radia SK.
1: Tak jest, tylko musisz wybrać sobie osobę, z którą czujesz, że możesz mieć dobry przelot. Kama, Jankes albo Wiktor. Potem dopasujesz swoje słowa do zaproponowanych przez nas. No i sprawdzimy, czy wybrana przez ciebie osoba będzie kojarzyła tak samo.
4: Okej.
0: Jankes, Kama, Wiktor, kogo wybierasz, z kim będziesz walczyć o 5 stówek?
4: Fajnie.
0: Kogo?
1: Janki!
0: Yeah.
1: You are the one!
0: Ja byłem pewny, że dziewczynę sobie weźmiesz pod pachę.
3: No, widzisz. No dobra, to poznajcie się lepiej.
1: Powiedz coś o sobie, tak żeby Jankes mógł sobie narysować twój rys psychologiczny.
0: Czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz coś.
4: Ja na co dzień pracuję w bardzo fajnej pracy. Ogólnie jestem księgową.
0: Okej.
4: W firmie sportowej.
0: Pani księgowa. A jakieś zainteresowania? Sport, muzyka, coś takiego? Szachy?
4: Uwielbiam siłownię, uwielbiam chodzić po górach. To są takie moje... To jest moje hobby po prostu.
3: Pamiętaj, wiem, czy się z Jankesem dogadam.
0: Ja też uwielbiam, to, że ja rzadziej, to już jedno, ale ja też uwielbiam. Czyli mamy dużo ze sobą wspólnego. Bardzo dobrze, to już
3: no
0: ma
3: to
0: wyjść.
3: Wychodź ze studia w takim razie, Janki.
0: Ania, pamiętaj, nie kombinuj, leciutko, jak pojawi się słowo, to szybko, tak fajnie, wiesz, pomyśl od razu o mnie,
3: dobra,
0: co on może powiedzieć.
1: No, wiesz, już się nie usprawiedliwiaj.
0: Te same słowa, 5 stóp, zgarniamy, świętujemy, w weekend aż się oplułem.
3: Czekam, aż Janki trzaśnie drzwiami, którymi się nie da trzasnąć. I mamy dla ciebie słówka, pamiętaj, dajesz swoje pierwsze skojarzenia.
1: Pierwszy wyraz, uwaga, kalistenika. To taki trochę temat siłowniany, nie?
4: Przysiady.
1: Przysiady.
3: Okej. Okay. Chodnik.
4: Krawężnik.
1: Dobre. Makaron.
4: Cheddar.
3: Okej.
1: Okay. Cheddar? Czekaj.
3: No, ale, słuchaj, no
1: ale
3: dobrze, no.
1: Cheddar?
3: Dlatego, że posypujesz makaron cheddarem, wkładasz do piekarnika i zapiekasz. No nigdy tego nie robiłeś, okay. Hej. No, słuchawki.
4: Muzyka.
1: I ostatnie...
3: Co to w ogóle jest?
0: Kultywator!
1: Co to jest kultywator?
5: To jest taka maszyna rolnicza.
4: Sadzonki?
3: Co? Puszcza bąki?
5: Sadzonki!
3: Przepraszam za moje myśli. Dobra, trudne słowa dzisiaj były, ale będziemy podpowiadać Jankesowi. I słuchaj, dzwonimy, Ania, do ciebie dosłownie za 2 piosenki. Wtedy się słyszymy i trzymamy kciuki za to, żeby 5 stów poleciało do ciebie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, pierwsze skojarzenie? Miłość. Tutaj pięć słów, pięć stów.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Razem z nami Ania, dzień dobry.
3: Hej.
2: Jak to powiedział Wiktor, Ania od wygrywania i zaraz się okaże, czy faktycznie zdobędzie razem z Jankesem pięć stów. Wybrała Jankesa jako tę osobę, która myśli tak samo jak ona i na słowo kalistenika powiedziałaś przysiad, chodnik to krawężnik, makaron, cheddar, słuchawki, muzyka, kultywator, sadzonki.
0: Janki!
2: Trzymamy kciuki.
0: Chodź do nas!
2: Dzień dobry! Witamy!
4: Skorzystałem z tego, że mnie wywaliliście ze studia. Napiłem się pysznej kawki, jestem nakofeinowany.
2: Ojej.
4: Gotowy.
2: Ania, co tu się będzie zaraz
4: działo? Anka, ile zgarniamy? Pięć stówek?
3: No ja bym chciała.
0: You wish.
3: Musisz się postarać.
4: Dobra. Chcecie, żebym szybko opowiadał? Bez jakiegoś kombinowania?
0: Nie chcę cię źle nastawiać, ale chyba trudne się wylosowało.
5: Nie wierzę.
2: No, ja w ciebie wierzę.
4: Ludzie, no,
2: nie
4: dobra.
2: Słuchaj Wiktora, dobra. On podcina ci skrzydła. Lecz ja mi. Będę w nie dmuchać.
0: Twój pierwszy wyraz to...
4: Dmuchaj, kama.
0: Kalistenika.
4: Kalistenika!
0: Mm-hmm. Możesz zadać jakieś pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie.
4: Kalistenika. Mm-hmm. Czy Ania, czy ty jakoś kombinowałaś bardzo, czy nie bardzo z tym, ze swoją propozycją?
0: Tak, nie.
3: To był strzał.
2: Słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, że nie możesz teraz tego zrobić, bo masz chore kolana.
4: Czy to chodzi... Dobra, czy... Okej.
2: Okay. No,
4: to jest to, o czym dzisiaj
2: podpowiedź.
4: Mówiliśmy rano?
2: Nie.
4: Cholera jasna, no.
2: Nie no, pompki możesz robić z chorym kolanem. Czego nie możesz robić z...
4: Bo dzisiaj mówiliśmy, pompek nie można, czyli na przykład używać kolan, czyli...
2: Tak.
4: Przysiad!
2: No,
4: tak! Yeah, baby! Kończmy! A nie, dobra, jeszcze cztery.
0: Drugi wyraz. Chodnik.
4: Dawaj. Chodnik! Uh-huh. Spacer!
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
4: Co źle?
3: Nie.
4: A co?
2: Krawężnik.
5: No nie. To było trochę trudne.
0: Trzeci wyraz to makaron.
4: Spaghetti!
0: Cholera!
2: Ja tylko chciałam ci przypomnieć, że możesz zadawać Ani
4: ja
2: pytania,
4: szybko.
2: Na które
4: ja
2: ona może
4: kawę. Nie, nie mam czasu, ja nie mam czasu,
0: ale
4: proszę
0: teraz...
4: pani.
2: Ania, co powiedziałeś?
4: Jak było?
3: Cheddar.
4: No, Anka miałaś lekciutko, wymyśliłaś, dobrze. Dobrze, cheddar z dziurami albo bez.
2: Dobra, ale teraz dobra. Będzie coś z twojej dziedziny.
4: Dawaj.
2: Słuchawki.
4: Słuchawki. Czy to jest miejsce, w którym my teraz się znajdujemy?
2: Nie.
4: Nie. Czy chodzi, chodzi właśnie po prostu o to, co się dzieje w głowie, gdy to usłyszymy? To się nazywa... To na, jest na M? Muzyka!
2: Yeah.
4: No, to było oczywiste.
0: And the last one.
4: Dawajcie, teraz będzie proste.
2: No. Kultywator.
4: Co?
0: Kultywator.
4: Kto wymyślał te pytania dzisiaj? Dajcie mi tę osobę.
0: Nie
4: kultywator?
0: Nie używasz kultywatora?
4: Czy to jest coś z rolnictwem związane?
2: Tak.
0: Maszyna rolnicza.
4: Czy chodzi o imprezę, która jest na koniec żniw?
2: Nie.
4: Czy chodzi... Nie, nie chodzi o to też.
5: Boże drogi, no.
2: No co maszyny rolnicze mogą robić?
4: Tną ręce ludziom.
2: To jest...
4: Przepraszam bardzo.
0: Twoja odpowiedź to ucięta ręka.
4: Nie, nie, nie, ale... kultywator.
2: Dobra, mów szybko, kończmy.
5: Słuchajcie, no przepraszam, że tutaj wydłużam, ale... No Jezusiu, no jak nie żniwa, jak nie dożynki.
0: Zadaj
5: no.
0: Ostatnie pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie i dawaj
4: Czy chodzi o osoby, które...
3: Nie.
0: Na które nie. Ania odpowie tak lub nie.
2: No nie powiedziała nie.
4: No dobra, no nie. No kurka, nie wiem, kultywator. Wieś!
0: A niestety nie.
4: Co? Co było?
0: Sadzonki to był ten wyraz.
4: Przecież to było oczywiste, że nie zgadnę.
0: Ania! Jankes no. Ma dla ciebie pewną informację.
4: Dwie stówy!
3: No. Super.
4: Anka, cheddar, sadzonki, dziewczyno, kocham cię, no. Kultywator, kalistenika, ludzie, nie no.

0: wiedziałem, że Marcin Broski te, dopija też kawkę teraz i za chwilę pojawi się u nas, będzie częstował newsami.
1: Fajnie. Będzie kultywator w newsach.
2: Ale pojawi się historia i odpowiedź na pytanie, co głupiego wpada do głowy niektórym 15-latkom.

0: Reklama.
1: Tanio weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
4: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
3: Hotel włoski.pl.
5: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
6: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
11: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
10: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
11: Garnitury w dużych rozmiarach.
10: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
16: Uwaga kierowcy, zmienia się organizacja ruchu na Zeilanda. Samochody teraz będą parkowały na jezdni, a na chodniku, gdzie parkowały dotąd, będzie pas zieleni. Proszę nie jeździć tędy na pamięć. Dzisiaj maksymalnie 14 stopni w Poznaniu, będzie się przydawał parasol.
14: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDkarlik.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Nad ranem akcja strażaków została zakończona, a na miejscu nadal działają policjanci. Pościg w Gliwicach za 15-latkiem. Nastolatek zabrał automatki, zwrócił uwagę patrolu, zaczął przed nim uciekać, a w końcu doprowadził do kolizji. 15-latek tłumaczył, że pierwszy raz prowadził, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A czwartek dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Alice Mertens.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
17: Hej, hej, hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 8.32 już.
0: I przypominamy, że Jankes przełożył egzamin na prawo jazdy, jak zobaczył, ile jest pytań.
16: No zrobił 800, tak. Zapomniało 600.
0: Nasz wydawca Paweł przełożył z kolei ubrania z łóżka na krzesło.
17: Też.
0: A wy co chcecie przełożyć?
12: Przełożyłabym dzisiejszy czwartek na jutrzejszy piątek, bo jak piątek to weekendu początek.
17: Ktoś jeszcze?
0: Jak chcecie coś przełożyć, to się przyłóżcie do nagrania na Messengerze.

0: Hej, tu SK, 8.38. Jedziemy dalej. Pozdrawiam dla kierowców, bo odzywacie się, że jedziecie, stoicie w korkach, jest fajnie. No to super.
1: I specjalnie powiedziałeś o tym, że jedziemy, bo my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o pani Milenie Klimczak z Jaworzna.
0: Pani Milenka.
1: Pani Milenka podróżuje po Europie zabytkowym traktorem.
2: Jak to? No, serio?
1: Słuchaj, Ursus C45. Jak mi teraz powiesz, że jest to auto z 1948 roku, to mi zaimponujesz.
0: No, powiedziałem. Przez twoimi ustami, Kamcia.
3: To, przepraszam, jaki z którego to jest roku?
0: 38.
3: 48.
1: Słuchajcie, misja jest o tyle trudna, że maszyna nie jest zadaszona, nie ma także amortyzatorów oraz wspomagania kierownicy. No, a pani Milena jedzie przez Europę tym traktorem i jedzie, no.
3: Jak następnym razem zaczniecie narzekać, że coś wam stuka w waszym starym Oplu...
0: Pomyślcie sobie
3: o pani Milenie.
4: Poszła! Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wow, ale przestrzeń. Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
2: Tylko, że tego mieszkania jeszcze nie ma.
1: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
3: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
9: Powiedzieć, że dobra?
8: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
10: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
11: I po reklamie.

0: Języka angielskiego z Wiktorem.
1: Niech ten czwartek będzie czwartkiem wysokich lotów. Tego życzy wam Tobi Romeo. Fly high.
2: To prawda, mierzcie wysoko z samego rana. Razem z nami oczywiście z Radiem SK. Od rana pytamy was, co no właśnie przekładacie. Ja okazuje się, otworzyłem puszkę Pandory. No i za moim przykładem sporo osób się odzywa.
1: Tak jest.
3: A ja bym przełożyła temperaturę zewnętrzną z temperaturą płynu podliczek w moim samochodzie, bo coś mi gad ostatnio za bardzo fika.
0: Może tylko trzeba przestać mówić o nim gad, bo gady są ciepłolubne.
1: On mówi god damn it.
2: Słuchajcie, ja przełożyłem rzeczywiście swój egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategoria A, ale dzisiaj dopiero jadę zapytać się, na kiedy mogę przełożyć, więc to się okaże. Czy to się w ogóle wydarzy?
1: Pytanie numer 129. Kiedy możemy odkręcić chłodnicę, aby sprawdzić ilość płynu?
2: Najpierw trzeba odebrać telefon.
1: Na zimno.
4: Hej, Eska, ja bym przełożyła chorobę męża na siebie, bo na pewno byłoby nam lżej.
2: Proszę bardzo, ja też się zaśmiałem? To nie.

0: Gramy dalej, tak, nóżki chodzą, ręce chodzą. Gramy też, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w siatę. Wygraliśmy z Niemcami, było pięknie.
1: To jest najważniejsze, teraz już możemy przegrać. Jak wygraliśmy z Niemcami, to już jestem szczęśliwy.
0: Słowenia teraz na naszym celowniku. No i wielki, wielki finał, niech się uda.
2: A kiedy?
0: Finał? No. Nie, Słowenia jutro. Jutro.
3: Jutro Słowenia, a finał w niedzielę.
1: A. Tak? A już teraz ostatni telefon. Ktoś tu jeszcze się wyrywa. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Może też siatkarskiej?
4: Ja chciałbym tylko na szybko odnieść się do sensacyjnej porażki Włochów z Finlandią na Mistrzostwach Europy. Przypomnę wszystkim przez weekendem, że pojedynki z Finlandią zawsze są ciężkie. Pozdrawiam.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
1: No, ale zawsze trzeba walczyć do końca.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Zjazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. Brospoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
4: Zwiększony ruch w Poznaniu, oczywiście w okolicach Ronda Śródka i dalej na Wyszyńskiego w kierunku centrum. Również Rondo Rataje wygląda o tej porze nieciekawie. Jeszcze Matyj do Mostu Dworcowego i Droga Dębińska do Królowej Jadwigi. Niezbyt ciepło dzisiaj do 14 stopni i do tego deszczowo.
2: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. Brospoznań.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Na zegarach 9:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Na początek nowe informacje po pożarze stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu.
6: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje. Badane są różne wersje.
5: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Strażacy zakończyli akcję tam o 4:00 rano, a ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
7: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
5: A dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przy okazji zgromadzenia ONZ poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana, a teraz czas na szczegóły.
8: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
5: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. A rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xabi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
1: SK Poznań. News.
4: Natalia Krystek, do prawie 1300 zł trzeba zapłacić za pokój w akademikach UAM. To druga najwyższa cena w kraju.
9: Wymagałaby aktualizacji ta kwota kredytów studenckich.
4: Który obecnie wynosi 1000 zł, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Na UAM jest teraz ponad 1500 miejsc w akademikach. Bloki mogą powstać w miejscu dawnego schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Miasto chce w przyszłym roku wystawić na sprzedaż podzielony na działki teren przy Bukowskiej. Mniejsza jego część będzie przeznaczona na tereny zielone. Schronisko od 2021 roku działa przy Kobylim Polu.
10: 2 minuty po godzinie 9:00, czwartek już. Dobrze będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Sydney Polak, co otwiera taką rzecz, która może się kojarzyć z weekendem, i będzie też Temper City. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od tych panów Reverse Psychology, Tempo City w Radiu SK. 19 minut po godzinie 9, wiem, czwartek, zaraz weekend, trochę się nie chce. Mam dla wszystkich teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Dobra informacja na początek dla ponad 1,5 miliona pracowników. Od nowego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy. Wyśpijcie się też w nadchodzący weekend. Badania mówią, że około 1,5 godziny dodatkowego snu w dni wolne wiąże się z obniżeniem nadciśnienia oraz ze zmniejszeniem ryzyka dostania właśnie takiego. I po trzecie, po obiedzie naprawdę warto się przejść. Według nowych analiz już 10-15 minut spokojnego spaceru po jedzeniu pomaga ograniczyć skok poziomu cukru we krwi, więc po prostu żyje nam się lepiej. Kolejna dawka dobrych informacji jutro.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć

0: poznan.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
5: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: I po reklamie.

0: Zajęci byliście na pewno ostatnio poważnymi sprawami, bo jesteście poważnymi ludźmi, dlatego ja spieszę z niepoważnymi rzeczami, a dokładnie z tym, co się wydarzyło w internecie w ciągu ostatniego tygodnia. Nikt nie musi się tym przejmować, są sprawy ważniejsze, ale ostatnio czytałam, że nasz mózg potrzebuje przeciwwagi do zestrzeliwanych Starlinków albo śmigłowców wlatujących na teren naszego kraju i że dobrze mu robi takie odmóżdżanie, więc zapraszam. Po pierwsze, to powstało kilka dni temu, a właściwie premiery miał taki serial o influencerkach, który miał odczarować wizerunek influencerek. Nie za bardzo się udało, głośno jest o tym serialu. W komentarzach sądzę, że bardziej źle głośno niż dobrze głośno, ale jeżeli twórcom chodziło o jakiekolwiek głośno, to chyba wygrali. Jest też tubka z czekoladą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale chłopak Fausti, takiej twórczyni internetowej, powiedział jej na live'ie, że nie powinna jeść tubki z czekoladą, chyba że nie zje potem kolacji, bo nie była tego dnia na pilatesie i się kaloryka nie będzie zgadzała. Dodał też, że będzie ją kochał nawet wtedy, kiedy będzie ważyła 80 kg, ale wtedy to już ją siłą i w kajdankach zaciągnie na siłownię. Teraz wszystkie dziewczyny te tubki z czekoladą kupują w ramach Solidarności. Jedzą, tuż potem jedzą kolację, więc fantastycznie to marketingowo zadziałało. Jeżeli za tym stoi jakiś spec od marketingu, to jest prawdziwy spec. I jest jeszcze Filip Heiser, jego nowa żona Bianca Heiser, z którą stworzył podcast i w tym podcaście ludzie piszą, że oni brzmią tak, jakby rozmawiali po raz pierwszy. Jest jeden komentarz, który skradł moje serce. Gorzej, jak po tej rozmowie stwierdzą, że do siebie nie pasują, a już wzięli ślub.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz je do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie,
13: bo Kaufland jest fresh,
14: fresh.
13: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
15: Ale fajny sweter, gdzie go kupiłaś?
16: Nie kupiłam, zrobiłam. Z włóczki Drops, kosztuje tylko 5,69.
17: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep.
11: Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i

0: żeby wam się trochę szybciej dzisiaj pracowało, choć nie wiem, czy pomaga, czy bardziej przeszkadza. Everlasting, Armin van Buuren przed 10 po 10. Wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Zakupy tylko w Poem. Herbapol, drzem truskawkowy, malinowy lub z owocami leśnymi 280 gramów za 5,79. Wybierz z Poem.
5: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
6: Tu rodzą się mistrzowie zabawy.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
14: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
15: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla Ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
14: Super promocja!
16: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Mamy nową nawierzchnię na ulicy Tyrwackiej na Naramowicach. Tutaj zakończyły się prace. Mamy też zmiany w organizacji ruchu na Zejlanda w centrum. Proszę uważać na znaki. A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj powiew jesieni, 14 stopni maksymalnie i niemal cały dzień deszczowy.
21: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDKarlik.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
20: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
1: Jest 10:00, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi reporterowi Eski wicepremier Krzysztof Gawkowski. To w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na linii Jakub Krzyżak, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, czego się dowiedziałeś?
2: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
3: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
2: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
23: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
2: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja,
1: która kontroluje wjeżdżających do miejscowości. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wynika ze śledztwa, miał służbowymi kartami płatniczymi finansować wydatki niezwiązane z instytutem, a szkody instytutu przez to mają przekraczać 2,5 miliona złotych. To prostrzega przed lawinami w Tatrach. Od poniedziałku w wyższych partiach gór pojawiają się opady śniegu. Ten, jak ostrzegają ratownicy, jest słabo związany z podłożem, więc możliwe są samoczynne lawiny. Warunki są trudne, a po słowackiej stronie obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.
24: SK Poznań. Sport.
25: Natalia Krystek, porażka na AZS-u Politechniki Poznań w kwalifikacjach Euroligi. Koszykarki odpadły z nich po przegranej na Litwie z Kibirkstisem Wilno. Mecz zakończył wynik 69-91. Poznanianki muszą zadowolić się grą w Pucharze Europy. Zespół prowadzony przez Wojciecha Szawarskiego został przypisany do grupy H razem ze szwajcarskim BCF Fribourg, francuskim Landerno Bretagne Basket i włoskim Autospet BCC Castelnuovo. Dobry początek sezonu warty Poznań. Zieloni po 9 meczach mają na koncie najwięcej bramek w BetClick pierwszej lidze. Strzelili ich już 17, tyle samo ma Lechia Gdańsk.
26: Będę mieć dla Was nowość w tej godzinie, bo są takie hity, które chcemy Wam zagrać jako pierwsi, żebyście je usłyszeli. 2 minuty po godzinie 10:00, Robin Schulz, a także Linkin Park, żeby się dobrze tego słuchało. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końca. To coś jest w tej historii, którą chcę wam teraz opowiedzieć a propos tego tytułu Bez końca. Oskar Sims za nami w Radiu SK. Wczoraj nareszcie zobaczyłam tę legendarną scenę, o której no właśnie już krążą historie od lat. Otóż była godzina około 22. Wyszłam z psami na spacer, a tam pod jednym z drzew chłopiec, miał może z 9 lat, i mama świecąca latarką mówiąca: zbieraj szybciej te kasztany, wiedziałeś, że trzeba je jutro przynieść do szkoły od tygodnia. Ale kto nie zostawia rzeczy do załatwienia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc dajcie znać w głosówkach na SK-owym Messengerze, co wy odkładacie bez końca na świętego nigdy. Czekam na takie historie właśnie na naszym SK-owym Messengerze. Od razu opowiem swoją. Przekładałam bez końca odbiór dowodu rejestracyjnego auta z urzędu. Jak już to przełożyłam tak bardzo bez końca, że stracił ważność, to pojechałam do urzędu i tam się okazało, że nie tylko dowód stracił ważność, ale i badanie techniczne auta straciło ważność, więc teraz, żeby zrobić to badanie techniczne, trzeba złożyć nowy wniosek, odebrać czerwone tablice tymczasowe, pojechać podbić przegląd i dopiero wrócić do urzędu, żeby odebrać ten dowód. Pozdrawiam wszystkich w tym urzędzie tak swoją drogą. Na wasze historie też czekam, jesteśmy w tym razem. Eminem czeka, żeby zagrać go za chwilę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, drzem truskawkowy, malinowy lub z owocami leśnymi 280 gramów za 5,79. Wybierz Społem.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: kilogramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
2: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
1: Hotelwloski.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
1: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
2: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
1: Hotelwloski.pl.
8: To będzie ostatni.

0: Zaczynają się esce.
1: Uważam, że ten człowiek zrobił wszystko, żebyśmy bardzo łatwo zapamiętali zarówno jego ksywkę, jak i tytuł tego kawałka. On nazywa się Dati, tam jest spacja pomiędzy, a numer to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, dlatego że to jest pan, który pochodzi z zagranicy, nagrywa w języku angielskim. To nie jest jego pierwszy też kawałek, dlatego że tak naprawdę ma kilka już numerów na koncie. Być może 1, 2, 3, 4, 5 okaże się tym, który otworzy mu drogę także do waszych serc, dlatego że no, na razie koncerty nie są priorytetem na jego liście, to znaczy nie ma ich aż tak dużo, ale być może właśnie ten kawałek to zmieni. To gram już teraz. No, chciałam tak dobrze, a nie wyszło. Gram już teraz raz jeszcze. Dati 1, 2, 3, 4, 5. Premierowo w Radiu SK.

0: 20 minut do 11 i wszyscy coś odkładamy do świętego nigdy. Wy także. Pociesza mnie to nieustannie. Kamila jest w temacie, który może być na czasie.
1: Ja przekłonam bez końca myć okien, ponieważ jest ich 9 i nie wiem, jak się za nie zabrać. Pozdrawiam.
0: Ktoś by pewnie powiedział po kolei, Kamila, czyli od 1 do 9, ale łatwo się mówi, trudno się robi. Pamiętaj, że do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze dokładnie 3 miesiące. A okna myjemy głównie wtedy, więc ja bym sobie w tym teraz jednak głowę nie zawracała.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest. Hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
21: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
22: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
25: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Take It Slow, czyli w wolnym tłumaczeniu rób to powoli. I nasz mózg bardzo chciałby, żebyśmy robili rzeczy dokładnie i powoli, bo jak przeczytałam, wielozadaniowość jest dla naszego mózgu czymś, czego ten nie lubi, bo musi przełączać się z jednej rzeczy na drugą i to nie jest wcale dla niego dobre. Szefowie nasi słyszeli? Zbyt wiele zadań w jednym czasie, to nie tędy droga. Po 11 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja. Poznań, Hala 3A MTP.
4: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
10: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu. Systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy powinienem studiować?
13: Powinieneś.
12: Logistykę?
13: No może.
12: Czy może zarządzanie?
13: Też.
12: Ale co mam wybrać?
13: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
14: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
0: To jest już zdecydowanie powiew jesieni, 14 stopni maksymalnie dzisiaj w Poznaniu i to tylko przez chwilę, przez większość dnia, no jakieś takie 12, może 13, no i opady deszczu w okolicach południa, wczesnym popołudniem, a nieco większe wieczorem. Na ulicach Poznania zwiększony ruch w centrum.
17: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Dochodzi 11, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
19: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
15: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. Piotrków Trybunalski stracił cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Dotyczą parków, skwerów i placów zabaw.
20: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie, bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
15: Słyszymy od jednej z mieszkanek, a nad takimi strefami zastanawiają się też Łódź i Bełchatów. A kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
21: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin. Oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
15: Mówił Mikołaj Marczyk, a dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.
22: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, 3 przypadki ulatniania się czadu jednej nocy w Wielkopolsce. 2 zakończyły się hospitalizacją. W Międzychodzie tlenkiem węgla podtruła się 22-latka, w Prusimiu 86-letnia seniorka. W Klęce po uruchomieniu czujki z budynku ewakuowało się 14 osób.
23: Od początku tego roku w Wielkopolsce w zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla poszkodowanych zostały już ponad 90 osób.
0: Mówi Martin Halasz ze Straży Pożarnej i apeluje o przygotowanie się do sezonu grzewczego. Sprawdzenie stanu instalacji gazowej, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz montaż czujki czadu.
24: Ostatni dzień lata. Trochę się pospieszyli z wydaniem tego kawałka, ale dziś, 24 września, to jest idealnie już w czas. Gibbs i Go For Money to na początek tej godziny, czyli po 11 w Radiu SK. 2 po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak pożyczony w Radiu SK, 16 minut po godzinie 11. Co odkładacie na świętego? Nigdy takie było pytanie, odpowiedzi co nie w miarę, bo wszyscy najwyraźniej w tym sporcie narodowym przekładania na ostatnią chwilę jesteśmy razem. Danusia?
1: Cześć Radio SK, ja na świętego nigdy odkładam wymianę prawa jazdy, mam je odkąd uzyskałam uprawnienia. Nazwisko się w międzyczasie zdążyło zmienić, ale dokument nadal jest ten sam. Czy z sentymentu? Chyba tak, ale chyba już jest ta pora, gdzie faktycznie to na świętego nigdy trzeba przełożyć na już.
0: No to już, czyli jakiś tydzień ci daje Danusia i trafisz być może do tego urzędu. Proszę pamiętać, że warto tam iść, bo naprawdę obsługa w urzędach coraz milsza. Jest jeszcze Sylwia z historii przekładania, bo z końca pisze: wizyta u dentysty przekładana z miesiąca na miesiąc. Mam podejrzenia, że to wcale nie musi chodzić o ból związany z tą wizytą, ale o ból przy płatności po tej wizycie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, to Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
6: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych InvestCavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM, dbamy o Twój dobry sen.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Bring the

0: Zemczuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania. Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
3: I po reklamie.

0: 24 minuty do 12. Rivera, She Doesn't Mind w Radiu SK. Na świętego nigdy odkładam pracę. Mam nadzieję, że szef nie słyszał. To nie ja powiedziałam, to Adrian napisał, ale myślę, że pomyślało tak większość ludzi, zwłaszcza z tym chowaniem się przed szefem. Czwartek, jest już coraz mniej tego chowania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i Smak Polskiego Pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
13: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
15: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
16: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
17: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.dacia.pl.
20: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM, dbamy o twój dobry sen.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
22: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Zgadzam się z Kubą i z Kubą. Jeżeli macie ochotę, panowie, to płaczcie. To czasami jest oznaka siły. Zawsze to jest oznaka siły. 5 minut do 12. Chłopak, który nie wiem, czy płacze, ale na pewno dobrze gra. Michał Sobkowski przyjdzie za chwilę w Radiu Łaska wam zagrać.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
3: Budoma Market, podłogi, drzwi.
4: Szukasz auta? Ma być pewne, zadbane i w świetnej cenie i gotowe do jazdy od zaraz? Zajrzyj do Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Do 26 września zapraszamy na dni otwarte aut używanych. 400 modeli różnych marek, w tym ponad 200 przecenionych. Gwarancja nawet do 10 lat i doradcy, którzy pomogą Ci znaleźć auto idealne. Do tego atrakcyjne finansowanie i możliwość pozostawienia obecnego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
11: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest. Hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Spore utrudnienia dla kierowców na A2 w kierunku Warszawy. Zaraz za zjazdem z S5 i z S11 na węźle Poznanie Zachód auto stanęło w poprzek na lewym pasie i tutaj korkuje się także zjazd z ekspresówek. Dzisiaj 14 stopni, a właściwie to już temperatura spada z tego poziomu i prawie cały dzień deszczowy.
17: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDkarlik.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księże i osoby świeckie. Na szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
20: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
19: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
15: A właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku i sam też zbiera informacje o tych wydarzeniach.
21: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
15: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń. Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem.
22: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
23: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było gaszło światło, gaz telewizor.
24: No, po prostu jestem w totalnym szoku.
22: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja. Na miejscu jest też ABW.
15: O czym informował Kuba Krzyżak. Senat jest na tak. Właśnie przyjął bez poprawek ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program ceny paliwa niżej i znacząco obniżyć ceny na stacjach. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
25: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, nawet 500 osób może stracić pracę w poznańskim oddziale GSK. Firma likwiduje cały dział zajmujący się technologią. Zakładowa Solidarność chce przystąpić do rozmów z pracodawcą, by wynegocjować jak najlepsze dla pracowników warunki rozwiązywania umów. Saperzy przeczesują teren przy Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Wczoraj podczas prac ziemnych pracownicy wykopali minę przeciwpancerną.
26: Na tym terenie mogą znajdować się jeszcze inne niebezpieczne pozostałości wojenne.
0: Mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie. Na razie znaleziono tylko m.in. maski i łuski.
27: To ja wam po prostu wezmę i fajnie po południu zagram, dobra? W czwartek 24 września, bo będzie na przykład Imagine Dragons, będzie Sanach i Cichosza, Andrea Bocelli, David Guetta i DNA również, coś od Bledki też się wydarzy i od formacji Maneskin też, a na początek Ład, Pogang i Majko. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, czyli Sanach na antenie Radia SK. Takie cichosza, cóż, przed snem by się przydało, prawda? Czytam właśnie informacje na temat tego, słuchajcie, że jest zależność między pozycją, w jakiej się śpi, a snami, które nam się śnią. Źródło, no nie wiem, czy jest wiarygodne, bo to brytyjski Daily Mail, czyli tamtejszy tabloid, ale dobra, niech będzie, bo to ciekawe. Słuchajcie, na prawym boku osoby śpiące w takiej pozycji częściej mają spokojne i przyjemne sny. Jak śpicie na lewym boku, to podobno częściej zdarzają się senne koszmary. Jak ktoś śpi na brzuchu, to ma częściej sny erotyczne, o duszeniu się, tonięciu lub spotkaniu z UFO, a jak ktoś śpi na plecach, to ma bardzo realistyczne sny na temat życia codziennego. Taka podobno jest zależność. Kompletnie w to nie wierzę, bo jaka może być no przyczyna? No dobra, jakiś widzę związek między spaniem na brzuchu a snami erotycznymi, ale to chyba jedyny, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, za moment, później Bledka na antenie Radia SK. Mimo tego, że dopiero 12:18 na zegarach, to ja już mogę wam słodkich snów teraz życzyć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brykomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
17: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
16: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
18: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
16: Sposób na Twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
19: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
20: Hotelwloski.pl.
0: I po reklamie.

Jesse. Ten australijski DJ i producent każe na siebie mówić Timmy Trumpet, czyli Tymek Trąbka. Nie bez kozery, bo to on właśnie do muzyki klubowej wprowadził trąbkę jako jakiś taki, no, charakterystyczny dla siebie instrument, ale nie potrzebuje tej trąbki jako instrumentu wiodącego, żeby tworzyć bardzo fajne numery. Świeżynka u nas, Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, czyli Chase the Feeling. Bardzo proszę.

0: Dr. Dre, Steel Dre na antenie Radio SK. Jeśli ten numer kojarzy wam się z rapsami u Kasi i u Hanczaka, to bardzo dobrze wam się kojarzy, można było poćwiczyć. Jutro na pewno znowu wam to zrobią, znowu będzie można przedweekendowo u nich porapować. W imieniu Kasi Węsierskiej i Hanczaka zapraszam na ich wspólne spotkanie z wami. Jutro po godzinie 9. Shawn Mendes, YYY, za chwilę później Lady Gaga u nas w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.

0: Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. Jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu. Systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: I po reklamie.

0: No, czyli Take Me Back w Radiu SK. W nowej wersji Robina Schulza dawał temu numerowi drugie życie właśnie swoim podejściem do tego tematu. Podchodzimy do kolejnej godziny hitów po godzinie 13. Będzie super, bo będzie Supergirl, Anna Laklap, Ale Farben i Jonoda Zwesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest. Hala numer 4. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Skąd do

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
7: Nie udało mi się dziś trafić z oknem pogodowym. Przy dojeździe do pracy Wam radzę uczyć się na błędach innych i skombinować parasol. Jeśli nie macie, ten dziś powinien się przydać. Bez większych utrudnień aktualnie na poznańskich ulicach. Drobne zatory jedynie przed rondem Rataje i na Roosevelta.
5: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. To najnowsze informacje Radia SK po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca.
9: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej.
8: O czym informował Tomasz Widak, który jest na miejscu. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
10: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
8: Na miejscu wciąż pracują służby, a dojazd jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane, łącznie ponad 1500 osób. Na budowie hali sportowej przy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic, a na miejsce jadą saperzy.
4: SK Poznań News.
7: Bartek Łojewski. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego w szpitalu imienia Karola Jonschera. Podawany jest tam lek, który hamuje rozwój choroby. Jak mówi Elżbieta Niechciał, celem jest
11: uratowanie jak największej liczby komórek beta, które zostały.
7: Które odpowiadają za produkcję insuliny. Poznański szpital jest jednym z 60 miejsc na świecie, gdzie lek jest dostępny. Dom tramwajarza po remoncie, kulturalne centrum Jeżyc, odnowiono z zewnątrz i w środku. W budynku zamontowano też windę.
12: Myślę, że na wszystkich robi wrażenie.
7: Mówi zastępca prezydenta Marcin Gołek. Remont kosztował 10 milionów złotych.
13: Chciałbym Wam przypomnieć o SK Live Remix i w piątek i w sobotę gramy Wam pięknie. Tam gwiazdą jest m.in. Armin Van Buren i jego In and Out of Love. Razem z Sharon and Adele, przypomnę dosłownie za kilka chwil. Będzie też Temper City, będzie Somber, a na początek Supergirl, Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Za niecałe 11 godzin miną 2 tygodnie, odkąd ten numer w tej wersji jest z nami. H, Mata i R&B Ring My Bell w remiksie Maty. Skąd wiem tak dokładnie? Ano bo wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartek na piątek, co tydzień. Mati Vucciło jest z wami i z nami i gra właśnie te najgorętsze premiery. I mogliśmy zagrać ten numer w piątek o północy i tak dokładnie się stało. No i dzisiaj będzie podobnie. Po godzinie 23 Mati Vucciło z najświeższymi numerami, które swoją premierę mają albo dziś, albo wczoraj, albo właśnie w nocy z czwartku na piątek. Jeśli chcecie być na bieżąco ze świeżynkami, to koniecznie z nami bądźcie. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. Teddy Swims za moment, a później Swedish House Mafia, Lickley i piękne i lubiane przez was. Happiness is so sad.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Mów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Wygrać z Niemcami to jednak zawsze fajnie, prawda? I tak od 1410. Wygraliśmy z nimi ślicznie 3-0 w siatkę na Mistrzostwach Europy i jesteśmy w półfinale. Tu czekają Słoweńcy, z którymi bilans mamy mocno wyrównany, choć z lekkim przechyłem w naszą stronę. No i ostatni mecz miesiąc temu podczas memoriału Wagnera, wygrany, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i przyjemnie. Mecz jutro o 17:00, akurat będę miał gorącą 20, to wam będę opowiadał, jak nie będziecie mogli oglądać, co tam się dzieje na parkiecie Mistrzostw Europy. A w drugiej parze, jaka niespodzianka, Finowie wywalili Włochów ze strefy medalowej i z Francuzami grają w drugim półfinale. Brak Włochów jako naszych potencjalnych przeciwników w finale to są zawsze dobre wieści. No w finale, no w co innego Polacy mogą celować? Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK za moment, a później będziemy Duzą nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko. A nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
15: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
14: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
15: Garnitury w dużych rozmiarach.
14: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
16: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Patę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobro, złoto, naprawdę. Iben, Easy Bizu i All My Love, czyli świeżynka na antenie Radia SK tuż przed godziną 14. Po 14 Dawid Podsiadło Wesce rozpocznie kolejną godzinę hitów.
1: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary, Wojskowa 4.
7: Dłużej zejdzie Wam na Królowej Jadwigi w stronę Rataj. Remonty na Warszawskiej opóźniają dojazd do Swarzędza, a korki też na Rejmonta przed Grochowską, na Grunwaldzkiej przed Wołczyńską i na Dolnej Blidzie przed A2. Pochmurno, wiatr w porywach do 25 km na godzinę i 14 stopni.
18: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 14, Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię, potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne, a mieszkańcy są w szoku.
17: Normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
20: Ale znała pani tego księdza?
21: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
22: Z widzenia go znałem, fajny ksiądz.
2: Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. Trzech rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
23: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego.
2: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku.
24: Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
2: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Rannego funkcjonariusza zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Gigantyczne utrudnienia w ruchu po tym, jak ewakuowano szkoły i biurowce w Nowym Sączu. Chodzi o ponad 1500 osób.
25: Jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
26: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały.
27: W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
28: Nie wybuchy podobno. Całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
2: Mówili mieszkańcy, na budowie hali sportowej znaleziono 3 pociski z czasów II wojny światowej.
29: SK Poznań News.
7: Bartek Łojewski. Niecałe 17 tysięcy za nieruchomość wartą ponad 1,5 miliona złotych. Miasto Poznań przekazało działkę pod rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii. W planach jest budowa nowych przychodni oraz specjalnej kładki nad ulicą Garbary. To ostatnia szansa na przejażdżkę zabytkowymi tramwajami i autobusami po Poznaniu. W ten weekend linie turystyczne kończą rekordowy sezon, z którego skorzystało niemal 35 tysięcy osób. Na trasach pojawią się m.in. wyjątkowe pojazdy sprowadzone z Krakowa i Warszawy.
0: W kategorii najseksowniejsze numery na naszej playliście to jest topka, absolutnie. Rita Ora i Let You Love Me. Przypomnę ten hit dosłownie za chwilę, ty teraz. Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie.

0: Kocham ten numer miłością czystą, naprawdę. Tim Burke i Sick Romance. Jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Nabawiliśmy się nowego państwowego organu, słuchajcie. Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I mamy już nawet jej prezeskę. Została nią dziś wybrana Pamela Krzypkowska i już mówi się o niej szeryfka AI. Nie wiem, czy jedna szeryfka do zajmowania się całym AI to nie za mało. Przydałby się sztab szeryfów i jeszcze Lucky Luke i Chudy z Toy Story też mogliby pomóc. No ale pani prezes powiedziała, zakasam rękawy, żeby sztuczna inteligencja była bezpieczna dla wszystkich. Za niewiele rzeczy tak mocno trzymam kciuki, jak za to zakasanie rękawów. Naprawdę. Gibbs, Ego i For Money. Numer o przedwczoraju, czyli ostatni dzień lata w Radiu SK. Za moment, a później obiecana Rita Ora. Radio
1: SK. Reklama.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8. I na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
16: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
15: Hotelwloski.pl.
0: I po reklamie.

0: Ogień, szanowni państwo, muzyczny ogień, prawda? Neptunika i What If. Pytacie o ten numer? Więc odpowiadam, że to właśnie Neptunika na antenie Radia SK. Dokładnie 21,5 minuty do godziny 15 i wtedy to też 21,5 minuty do spotkania z SK w Radiu SK, czyli z Sontą i Krościelem. A jak Sońta i Krościel, to państwa miasta? Wczoraj jak słuchałem, to miała być literka C i było pytanie o część ciała na C. No właśnie, ale jak jest na H tylko pisane przez CH, to też się liczy? Muszę dopytać chłopaków. Alvaro Soler w Radiu SK, za chwilę, później Somber i My Body Isn't Ready.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
17: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
16: Hotelwloski.pl.
18: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
19: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
18: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
19: Garnitury w dużych rozmiarach.
18: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
20: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
24: I po reklamie.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting na antenie Radio SK. Przypomnę, Armin Van Buren, jego State of Trance podczas SK Live Remix jutro po godzinie 23. To, przepraszam, to jak wczoraj było C, jak wczoraj było C, to dzisiaj będzie D czy Ci?
1: No właśnie to jest zagadka.
0: Przepraszam, nie Ci, tylko Tobie. Są tutaj koroście razem z nami po godzinie 15. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90-100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, brospoznań.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
15: Zdecydowanie widać harmonogram pracy po natężeniu ruchu w mieście. Stoi centrum, czyli Garbary Roosevelta i Solna do Alei Niepodległości. Poza tym zatkane Szylinga i Matejki do Bukowskiej, Przybyszewskiego i Serbska do Ronda Solidarności. Może dziś jeszcze popadać ciśnienie w granicach normy.
13: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Zginął jeden z księży, a drugi jest ciężko ranny.
17: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
16: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Świadkowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu, siostra Barbara Dendor.
18: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
16: Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
19: Przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
16: Mówi Marcin Jóźwik z policji. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Narusza 5. edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Na biało-czerwoni wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: SK Poznań.
20: News.
15: Bartakujewski. Prezydent Jacek Jaśkowiak odpiera zarzuty o zbyt małe wsparcie dla mieszkańców likwidowanych ogródków działkowych. Jego zdaniem protestujący to garstka osób, które tam mieszkały.
21: Relacje finansowe na poziomie miasto Poznań Kościół uważam, że one są wzorcowe.
15: Z 280 parceli na osiedlu maltańskim w przypadku 200 doszło do zawarcia porozumień. Teatr Muzyczny w Poznaniu szuka aktorów do ostatniej premiery w obecnej siedzibie. Casting do ról Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego w nowym musicalu potrwa do 1 października.
22: Sonta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
23: No witajcie kochani, to już czwartek, 3 minuty po godzinie 15 zamierzamy spędzić z wami przemiłe popołudnie, prawda Cinek?
24: Prawda i mamy hity na czasie, teraz zaśpiewa Andrea Bocelli w piosence Davida Getty. Wiesz, że Andrea to jest mężczyzna?
23: Wiem. Tak jak w Polsce, dokładnie w Polsce tak samo.
24: Nie, wiem, bo poznałem po brodzie, on miał kiedyś brodę.
23: Naprawdę?
24: Tak.

0: Tame Impala, Loser. Bez dedykacji tym razem, chociaż trochę mnie korci, Michale.
1: A zadedykuj.
0: To jest Radio SK. SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, w której na sk.pl zostawiacie nam informacje, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć z nami z Radiem SK. I my potem robimy przelew i robimy go już naprawdę niedługo, więc Michał już przegląda te ogłoszenia.
1: Tak,
0: znaczy zgłoszenia.
1: Pierwsze zgłoszenie na sk.pl, bardzo ciekawe dla mnie. Hej, jestem Anita. Bardzo chciałabym po raz pierwszy w swoim życiu poprowadzić audycję SK w towarzystwie Michała Korościela. Panie Anito, bardzo mi miło, ale to jest chyba niemożliwe.
0: Znaczy, to będzie kosztowało cię, Michale. Żebym ja zestąpił ze stanowiska.
1: Właśnie, musiałbym grubo zapłacić Cinkowi, żeby tu nie przychodził. Co prawda rozważam to, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Inne zgłoszenia są na sk.pl i będziemy za moment albo za dwa momenty dzwonić w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać.

0: Lost Boy, Music Sounds w Radiu SK 24 września. W czwartek, 24 dzień września, to jest Dzień Stylistów Rzęs.
1: I teraz... Dzień Stylistów Rzęs?
0: Jest taki dzień, nigdy ja nie zmyślam.
1: Niemożliwe, to jest bez sensu. Jak można stylizować rzęsy?
0: Przypomnij mi, czy ty miałeś jakiś taki epizod? W sensie,
2: nie.
0: Czy twoje rzęsy miały, tak zapytam?
2: Oczywiście brwi. Ja mam stylistę brwi swojego, prywatnego. Uważam to normalne, staropolskie, konserwatywne, radykalne.
0: Natomiast rzęsy!
2: Stylista rzęs, to uważam, że jest dziwactwo naprawdę, w którą stronę ten świat nie, idzie. Bo brwi, na przykład pamiętasz Breżniewa, jakie miał brwi?
0: No, nie miał stylisty.
2: No właśnie, nie miał stylisty. Ja mam, wyglądam lepiej. Mhm. Ale rzęsy to są już jakieś fanaberie, naprawdę.
0: Ja tak nie uważam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stylistów rzęs, wszystkich trzech.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sotkowski.
4: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 27 września Poznań stanie się dziki. Setki egzotycznych stworzeń. Węże, jaszczurki, pająki i skorpiony. Bliżej niż się spodziewasz. Exotic Fest, hala numer 4. Międzynarodowe targi poznańskie. Nie słuchaj opowieści o niezwykłym świecie. Wejdź do niego. Bilety na tobilet.pl.
9: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Starołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
10: Co sprawdzasz, tato?
11: A przelew z pensją.
10: Tak, co miesiąc?
11: Co miesiąc.
10: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
11: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.zmpoznan.pl.
12: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
2: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
1: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
2: Garnitury w dużych rozmiarach.
1: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie,
5: bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
0: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja, Poznań, Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A MTP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90 100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
8: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. To już trochę za późno, ale to powinno być młodzieżowe słowo roku.
1: Apacy?
0: No, bo nie wiadomo, co to znaczy, to nawet nie jest słowo, więc idealnie się nadaje.
1: A wiesz, że trwają wojny do tej pory, czy tam jest apaty, czy apacy, a tam jest apaty.
0: Apaty.
1: No.
0: No dobra, jakie to ma znaczenie?
1: Żadnego. Znaczenie ma takie, że jest z nami słuchaczka Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć wam.
1: Natalia weszła na ESK. Witamy cię, Natalia. Natalia weszła na ESK.pl i powiedziała: chłopaki, chciałabym mieć z wami pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz z ESK-ą. I pierwszy raz dotyczy czego, Natalia? Bo tu jest napisane, że chciałabyś, żeby twój chłopak płakał. I nie wiemy, czy ty nie masz przypadkiem jakichś zapędów niezdrowych.
2: Tak, mam zapędy, żeby jechać na Legię.
1: I on będzie płakał, jak będzie oglądał Legię? Znaczy, nie dziwi mnie to jakoś strasznie, ale...
0: ale poczekaj, bo to jest taka sytuacja, że są bójki, wjeżdża policja, psika gazem i wszyscy płaczą, tak? To o to chodzi?
2: Tak.
1: Nie, Natalia, oddajemy ci głos. Co konkretnie chcesz zrobić?
2: Chcę zabrać swojego chłopaka na Legię. Jego to będzie pierwszy raz. Mój już będzie któryś z kolei.
1: O, a co robiłaś na Legii bez chłopaka?
0: I z kim?
2: A akurat z tatą.
1: A, z tatą, czyli było bezpiecznie, było dobrze, od małego na całego, jak to się mówi. Dobra, a twój chłopak jest fanem Legii?
2: Tak jest, właśnie w sobotę się wybieramy na mecz jubileuszowy. Zagłębia Sosnowiec z Legią właśnie.
1: Bo Zagłębia Sosnowiec ma z Legią tak zwaną sztamę, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: A, alright. Zdarzyło ci uczestniczyć w jakichś bójkach ze sprzętem lub bez?
2: Czego mi życzysz?
1: Nie, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Posłuchaj,
0: moja droga, ja się na życzeniach nie zatrzymam. Mamy dla ciebie 1000 zł na realizację tego pierwszego razu z Radiem SK.
2: Super, dziękuję bardzo. Bardzo
1: gratulujemy,
2: proszę.
1: Serdecznie, daj buziaka chłopakowi. Jak ten buziak będzie brzmiał? Możemy posłuchać?
2: Tak, oczywiście. Nie wiem, czy coś słychać było.
1: Nie, tak o, zrób. O, dobra, okej. Gratulacje, wszystkiego dobrego, dobrze się bawcie.
2: Dzięki wielkie.
1: Pa.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Zazwyczaj nie tłumaczymy tytułów piosenek, aha, ale ten się bardzo fajnie tłumaczy, bo Man Eater, czyli zjadacz mężczyzn, to tak naprawdę modliszka, czyli ten owad, który po spółkowaniu ze swoim partnerem tak, odgryza mu głowę.
1: Czyli można wnioskować, że spółkowanie kosztuje go dużo energii i nagle robi się głodny.
0: Głodna.
1: I przez przypadek głodna.
0: No.
1: I przez przypadek w ogóle zjada tego swojego mężczyznę, bo on jest po prostu najbliżej, ona jest głodna. Gdyby ona na przykład tam miała karkówkę z grilla, to zjadałaby karkówkę.
0: Nie wiem, czy w ogóle... Przypadek na pewno w jakiejś emocji, może afekcie, no nie mam pojęcia. Zależy też od jakości spółkowania, zapewne, ale w to nie chciałbym wchodzić.
1: Ja też nie chciałbym. Dokładnie. Health za moment w Esce. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
15: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chwila, tu pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty?
18: Dokładnie!
10: Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. To są hity na czasie. W Radiu SK zbliża się 16.
1: Zabrzmiało to tak, jakbyś to przeczytał, jak lektor. Spróbuj powiedzieć swoimi słowami to samo.
0: Temper City, tego, coś tam, zaraz SK niosę.
1: O, i o to ja walczymy. To
0: mało słów, ale moje.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 25 do 27 września Poznań stanie się centrum nowoczesnego budownictwa. Przy Enea Stadion w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Ponad 100 wystawców i kilkadziesiąt domów pokazowych do obejrzenia na żywo. Kup bilet w kasach na miejscu lub na stronie www.domyszkieletowe.pl.
5: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Cześć, to Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Wow, ale przestrzeń! Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
13: Tylko że tego mieszkania jeszcze nie ma.
12: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
14: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
15: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
19: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
18: Hotelwloski.pl.
20: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
0: Mamy kolizję na Świętym Marcinie, stoją też ulice wokół, czyli Aleja Niepodległości, Garbary, Wolnica, Pułaskiego i Nowowiejskiego. Spore korki też na Królowej Jadwigi, Głogowskiej, Dościegiennego i na Niestachowskiej. Słońce dziś schowane za chmurami do końca dnia, aktualnie 14 stopni.
21: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. BYDKarlik.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
20: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
1: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, a dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został wpuszczony. Potem zaatakował. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. O szczegółach Michał Rawa.
2: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
3: To było zdarzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie.
2: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
23: Wspaniały ksiądz.
2: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
1: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Na widok policji mężczyzna otworzył ogień. To pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Redygiera w Krakowie.
24: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie.
1: Mówi kierownik Monika Augustyn. Specjalne roboty przygotowują też leki onkologiczne i kroplówki.
22: SK Poznań. Sport.
0: Bartek Kłojewski. Nieznaczna wygrana w drugiej kwarcie nie wystarczyła. Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań przegrały w pierwszej rundzie eliminacji Euroligi z zespołem Kirbiksti z Wilno 69-91. Poznanianki odpadły z walki o prestiżowe rozgrywki, ale nadal będą występować w europejskich pucharach, bo zagrają w fazie grupowej Pucharu Europy. Z kolei zmagania w polskiej ekstraklasie rozpoczną 4 października domowym meczem z Wisłą Kraków. W pierwszej kolejce podopieczne Szawarskiego pauzują, a w tym sezonie akademiczki będą bronić srebrnego medalu.
22: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
25: 2,5 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zagrać w Państwa Miasta w Radiu SK. Dzisiaj będzie literka D.
26: Może D jak co?
25: Wypróbujemy
26: D
25: kategorię.
26: Jak co?
25: No to ja Ci dam kategorię, a Ty mi powiesz jak
26: aha,
25: co.
26: Aha.
25: Seksowna na 4 litery.
26: Seksowna na 4 litery. Doda.
25: Doda, dobrze. Dobrze. Jest, czujny. No to w takim razie zapraszamy.
26: Zapraszamy, zgłaszajcie się do wspólnej zabawy na eskowym messengerze. Tam zostawiajcie swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić.

0: Imagine Dragons Radio Active w Radiu SK. Nie spać, gramy.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
2: To są Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj grają z nami pan i pani. Pani to jest pani Patrycja. Cześć Patrycja.
3: Cześć.
2: Witamy cię serdecznie. Czy chciałabyś rywalizować z mężczyzną czy z kobietą? Masz wybór.
3: Bez różnicy.
2: Okej, to będziesz rywalizowała z Piotrem. Cześć Piotrze.
4: Cześć, witam wszystkich.
2: Czym się zajmujesz zawodowo, Piotrze?
4: Jestem kierowcą ciężarówki.
2: Wspaniale, a gdzie teraz przemierzasz swoją ciężarówką?
4: Akurat już jestem po pracy i zmierzam w kierunku Domciu.
2: No to wspaniale. Cinek, dawaj zasady dla naszych graczy.
0: Moi drodzy, gracie w Państwa miasta. Tak, halo, spokojnie, halo.
4: Tak, jestem, słyszę.
0: Spokojnie, tutaj są zakłócenia, to nie CB Radio. Moi drodzy, gracie w Państwa miasta, na odpowiedź ma się 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać, za odpowiedź prawidłową jest punkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź jest punkt dla drugiej osoby i wygrywa osoba, która ma w sumie 3 punkty na koniec gry. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Patrycja, a potem Piotr. Gramy. Zaczynamy od Patrycji, literka D, kategoria śmieszne zwierzę na D.
3: Daniel.
2: Daniel jest śmieszny. Daniel. Jak ja widzę Daniela, to po prostu mam ubaw po pachy.
0: Szczególnie Daniel Obajtek, zwierzę paliwowe.
2: 1-0 dla Patrycji.
0: Kategoria dla Piotra. Piotrze, nieśmieszne zwierzę.
4: Koń.
2: Koń nie jest na D, ale rzeczywiście nie jest śmieszny.
4: Na D, zapomniałem.
0: Nieśmieszny jest dromader, bo jest garbaty.
2: 2-0 dla Patrycji. Patrycja, jak teraz odpowiesz, to koniec gry i wygrywasz. Uwaga.
0: Patrycja, można to robić we wrześniu.
3: Deszcz może padać.
5: Ale można to robić. No nie da się, nie możesz spowodować padania deszczu.
0: Można
5: nie?
0: się drapać na przykład, to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Właśnie, można cokolwiek robić na przykład.
0: Kategoria dla Piotra w takim razie. Piotrze, twoja kategoria. Nie można tego robić we wrześniu.
5: Ajajaj.
4: No sobie.
2: Domków ze śniegu nie można, jest po czasie. Wygrywa
0: Patrycja.
2: Patrycja, uhu.
4: Gratuluję.
3: Super.
0: Patrycja, czy ty byś wolała torbę czy butelkę od Radia SK?
3: Niespodziankę, co wyślecie, to będzie?
2: Czyli okay. Dla Piotra będzie niespodzianka, czego nie wyślemy Patrycji,
0: Patrycja
2: wyślemy Piotrowi.
0: Patrycja dostanie kartofle, wpisuję tutaj.
2: Ale już ubrane, także bardzo fajnie.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie, dzięki za grę.
4: Dzięki.
3: Pa. Dzięki pa. Wielkie.
4: I gratuluję Patrycji.
3: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki.
1: Jak powiedzieliśmy Kuba i Kuba razem, to tak jakby były cztery Kuby. Czyli czterech Kubów, czterej Kubowie.
2: Znaczy to przede wszystkim tak jakbyśmy byli zgrani, a nie jesteśmy.
1: No właśnie, co?
2: Stygnia lata, to był ich poprzedni przebój. W tym śpiewają o tym, że chłopaki niech płaczą, bo kończy się lato. Oni chyba naprawdę nie lubią lata, tylko jesień.
1: Chyba są jesieniarami, ale co jeszcze?
2: Jesieniarzami, to jest jesieniarz i jesieniarz.
1: A wiesz dlaczego oni teraz nie słyszą tego, jak ich obrażamy? Dlaczego? Bo oni są na grzybach.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
7: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 15 maja. Poznań. Hala 3A MTP. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Poznaniu. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 15 maja, Poznań, Hala 3A MTP.
11: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
12: Powiedzieć, że dobra?
11: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
13: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
14: Wow, ale przestrzeń! Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
15: Tylko, że tego mieszkania jeszcze nie ma.
14: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
16: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
17: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM, dbamy o twój dobry sen.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: I po reklamie.

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu SK. Ja nie wiem, czy Warszawa to jest takie bezpieczne miejsce, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Dlaczego?
0: Czytam właśnie o tym, że strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który zachowywał się, jakby był odurzony.
1: I a co takiego robił?
0: Miał nadludzką siłę.
1: O!
0: Rzucał w nich, w strażników miejskich oraz we wszystko wkoło, hulajnogami elektrycznymi.
2: Znaczy nie, zupełnie nieśmieszne, ale wiesz co, w języku polskim jest nawet cytat określający takie sytuacje, wtedy się mówi: hulaj noga, piekła nie ma.

0: Moja panienka w Radiu SK, to dobrze się składa, bo teraz panienka, właśnie, panienka napisała na SK-owym Messengerze swoją historię miłosną, niestety bez happy endu, natomiast z wyrachowaniem, zdradą w tle, zemstą na zimno. No, co ja będę już będę opowiadał. Słuchaczka Monika pisze tak. Mój były chłopak, zapalony grzybiarz, pokazał mi kiedyś, w momencie uniesienia, swoją miejscówkę na grzyby, gdzie zawsze było ich mnóstwo. Ale później mnie zdradził z taką Patrycją. I zerwaliśmy ze sobą. I w ramach zemsty jego miejscówkę udostępniłam na grupie grzybiarskiej.
1: To nie, to smutne.
0: Straszne.
1: I to jest mocna historia.
0: Bardzo.
1: Natomiast to nie jest najmocniejsza historia o rozstaniu z grzybami w tle, jak usłyszałem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Szukasz pomysłu na urodziny, imprezę firmową lub integrację? Zrób coś więcej niż kolejną kolację. Kręgle, restauracja i zabawa z DJ-em. Wszystko w jednym miejscu. Zbierz ekipę i bawcie się razem. Champions Bowling.
2: Tu urodzą się mistrzowie zabawy.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz samochodu używanego? Świetnie się składa, bo właśnie trwają dni otwarte samochodów używanych. Odwiedź Toyota Komorniki Poznań, ulica Platynowa 2 oraz Toyota Sady Poznań przy Poznańskiej 10. Wybierz auto używane z gwarancją na rok oraz możliwością przedłużenia do 10 lat. I tylko teraz wyjedź z salonu z pełnym bakiem. A jeśli masz już samochód, zostaw stary w rozliczeniu i zamień go na nowszy. Odwiedź dni otwarte samochodów używanych w Komornikach przy ulicy Platynowej 2 i w Sadach przy Poznańskiej 10.
13: I po reklamie.

0: Poza tobą nie jest Oliwka w Radiu SK na chwilę przed godziną 17, a tymczasem Michał ma już temat na po 17.
1: Tak, bardzo ważny.
0: No co się stało? Powiadaj.
1: Słuchacz Grzegorz na eskowym Messengerze napisał: witajcie chłopaki, planuję z moją dziewczyną Mileną wesele, wszystko układa się super, mamy już sukienki, garnitury, obrączki, wszystko tak jak chcieliśmy, no i nagle pojawiła się kość niezgody, bo on zawsze marzył o tym, żeby na swoim weselu mieć tak zwany wiejski stolik.
0: Wiesz, no co jest
1: wiejski
0: stolik? Dobra rzecz, wiem, no szynka, właśnie. Smalec, fajda, kiszony,
1: no właśnie.
0: Prosie. Wiem, nie musisz mi mówić.
1: Właśnie, a Milena mówi: w porządku, Grzegorzu, ale ten stolik będzie wegański.
0: O,
1: rozumiesz?
0: A miał być ślub.
1: No, miał być ślub. No i Grzegorz mówi, że w nerwach jej odpysknął lepsza świnia niż cukinia. I ona...
0: Nie wiem, czy nie przesadził.
1: No może przesadził, ale grubo.
0: No, ale grubo.
1: W każdym razie Grzegorz prosi naszych słuchaczy, żeby nagrywali głosówki na eskowym Messengerze.
0: Okej, tak napisał?
1: Tak napisał. I pomogli mu przekonać Milenę do tego, że lepsza świnia niż cukinia.
0: No to do roboty.
1: Nagrywajcie głosówki, mamy nagrody.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
5: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
4: Super promocja!
3: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
6: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku. brospoznań.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa, oferujący samochody dostawcze i osobowe marki Volkswagen.
17: Po kolizjach stoi zjazd z A2 na S11 na węźle Poznań-Zachód, stłuczka też na Obornickiej w stronę Suchego Lasu, poza tym korki na Lutyckiej w obu kierunkach, na moście Przemysła, na Nowowiejskiego i na Północnej przed Garbarami. Deszcz może jeszcze dziś zaskoczyć, aktualnie 14 stopni.
18: Sponsorem programu jest firma Bros z Buku, producent okien i drzwi z PCV i aluminium. brospoznań.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volkswagen Krańcowa.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na sk.pl, a najnowsze informacje zebrał Michał Rawa.
21: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
20: A do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Wkrótce opuści szpital. To informacje od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry.
22: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
20: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również przebywa w tej placówce. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Dotychczasowy rekord poprawił o ponad 100 km, a trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
19: SK Poznań News.
17: Bartek Kujewski. Poznań planuje pożyczkę na dalszy rozwój miejskiego transportu oraz remonty torowisk. Prezydent Jacek Jaśkowiak uspokaja i zapewnia, że finanse miasta są bezpieczne.
23: W stosunku do Krakowa mamy pięciokrotnie mniejsze zadłużenia.
17: Kwota pożyczki może wynieść nawet 300 milionów złotych. Na co dzień będzie szatnią, a w razie zagrożenia zamieni się w miejsce schronienia. Przy szkole podstawowej w Jerzykowie powstaje obiekt, w którym ukryć się będzie mogło 100 osób.
24: Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd.
17: Mówi burmistrz gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak. To pierwszy tego typu obiekt w kraju.
25: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
25: Czyli ESK w Radiu ESK.
1: 17:02 już pachnie weekendem, kochani, ale my cały czas pomagamy słuchaczowi Grzegorzowi, który usiłuje namówić swoją narzeczoną Milenę, żeby na ich weselu był wiejski stolik. Ona mówi okej, ale wegański. Aha. I teraz on próbuje ją przekonać i słuchacze,
0: kochani,
1: tu pomagają.
0: Ratujmy to niedoszłe małżeństwo, nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, a my gramy w tym czasie. Gips, Igo i Formany, ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Bauza Magnetic w Radiu SK, 12 minut po 17. Jeżeli siedzicie już w samochodzie, to znaczy, że nie siedzicie już w pracy i to jest bardzo dobra obywatelska postawa. Gratulacje!
1: Cała Polska żyje dzisiaj historią Grzegorza i Mileny. To są młodzi ludzie, którzy planują się pobrać. Do tej pory byli bardzo zgodni, no i doszło do planowania wesela. Tu też wszystko w porządku, aż do momentu wiejskiego stołu. Grzegorz mówi, musi być wiejski stół. Milena, okej, ale wegański. I wtedy Grzegorz wypalił trochę nieopatrznie, lepsza świnia niż cukinia.
0: Tutaj no się i... akurat potępiamy takie zachowanie, bo to są jednak zbyt mocne słowa, które ranią prosto w serce.
1: Oczywiście,
0: weganki.
1: Oczywiście. Nie mówimy cukinia do dziewczyny. W każdym razie, kocha...
0: Przepraszam, kontynuuj.
1: W każdym razie słuchacze Radia SK nagrywają głosówki na SK-owym Messengerze, doradzając temu Grzegorzowi, jak ma przekonać Milenę do zmiany zdania, żeby wiejski stół był mięsny. Halo, słuchamy.
2: Do tego kolegi, co wesele organizuje. Kolego, uciekaj, uciekaj!
0: A żeby uciekać, trzeba mieć siłę, to wtedy się ma siłę, jak się je mięso, nie?
1: No właśnie.
0: Kolejna głosówka, halo?
3: Żadna fasola ani kawał ogóra nie zastąpi knura.
1: Mocne, żadna fasola.
0: Widzę, że wśród mięsożerców dominują poeci.

0: SK Poznań.
1: Let's get it started in here. And the bass keeps

0: Black Eyed Peas w Radio SK. Witamy serdecznie, Jadziu. Wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, wszystko dobrze, dzień dobry.
0: Słuchaj, potrzebujemy głosu rozsądku, bo napisał do nas na Messengerze SK-owym słuchacz Grzegorz. Planuje wesele z Mileną i wszystko gra, kochają się i tak dalej, wiesz jak to młodzi, nie?
1: No tak.
0: Ale nagle Grzegorz mówi, na weselu musi być wiejski stolik. Ona powiedziała, okej, ale wegański. To co teraz?
1: Może niech zrobią dwa.
0: Jak to? Aha.
1: Jeden wiejski, a drugi wegański.
2: To jest fajny pomysł, tylko może ten wegański na innym weselu.
1: Ale nie, w jednym końcu będzie wiejski, a w drugim końcu będzie wegański.
2: W drugim końcu miasta.
0: Oczywiście. No. I Wilk City i Manchester City.
1: No.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
15: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
16: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
17: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
20: I po reklamie.

0: Sunflower. To Sway Lee i Post Malone w Radiu SK. Hity na czasie za 26 minut, godzina 18. Jak ktoś siedzi jeszcze w pracy, no to... Nie. Nie tędy droga.
1: Żona mi napisała.
0: Co się napisało?
1: Jakbyś wracał z pracy do domu, to kup wino. Co myślisz, że co to może oznaczać dla mnie?
0: Myślę, że chcę wziąć wino i iść gdzieś z koleżankami. Feeling like P. Diddy,
2: hey, what up,
0: grab
2: girl?
0: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
0: before
2: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: czyli Riviera w Radio SK. Coś ci się podoba? To jest DJ.
1: A to fajne było gwizdanie. Myślę, że gdybyś się durnowato nie śmiał, to słuchacze by się nie zorientowali, że to ja gwizdałem.
2: Na pracę.
1: Oni by myśleli, że to Riviera gwizdała lub potencjalnie gwizdał.
2: Słuchaj, mam ciekawą informację. Słucham. Wszyscy gadają teraz o lalce.
1: Tak.
2: Tymczasem w internecie obliczyli, gdyby uwzględnić inflację i wszystkie inne czynniki, ile Stanisław Wokulski wydałby na Izabelę Łęcką, przeliczając to, ile wydał w powieści na dzisiejsze pieniądze i na dzisiejsze czasy, ile by wydał kupującej to wszystko i dającej te pieniądze.
1: Rozumiem.
2: 41 milionów złotych.
1: 41 milionów złotych wydał na kobietę, która ostatecznie nim wzgardziła.
2: Tak jest.
1: Powiem ci, że gdybym ja miał 41 milionów złotych, nie wykluczam, że zrobiłbym to samo.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
13: Budoma Market, podłogi, drzwi.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Czy powinienem studiować?
17: Powinieneś.
16: Logistykę?
17: No może.
16: Czy może zarządzanie?
17: Też.
16: Ale co mam wybrać?
17: Nie wiem.
16: Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
18: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
19: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
5: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na ebilet.pl.
20: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj na YouTubie wiesz, co mi się wyświetliło?
1: Co ci się wyświetliło?
0: Pięć największych wpadek Miley Cyrus i największa, najlepsza była taka, jak podczas występu spadła jej koszulka i było widać niemal wszystko.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo to świadczy o tobie, bo algorytm w internecie działa tak, że wyświetla ci to, co chcesz oglądać.
0: Aha, to w takim razie dzisiaj na YouTubie widziałem najlepsze cytaty Platona.
1: Co?
0: Cytaty.
1: Nieważne.
0: Michał Hanczak za moment w SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
7: Budoma Market, podłogi, drzwi.
8: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
9: Powiedzieć, że dobra?
8: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
9: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
10: Wow, ale przestrzeń! Już widzę tu naszą sofę, stół, a nawet choinkę.
11: Tylko, że tego mieszkania jeszcze nie ma.
10: Jak to nie ma? Przecież właśnie w nim jestem.
12: I ty możesz zobaczyć swoje przyszłe mieszkanie, zanim powstanie. Przyjdź na drzwi otwarte Linea 26 września w Buku i Murowanej Goślinie. 3 października w Dopiewcu. Zabierzemy cię do wirtualnej rzeczywistości. Założysz gogle VR i zobaczysz, jak wygląda twoje mieszkanie. Więcej na linea-developer.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
15: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co sprawdzasz, tato?
18: A przelew z pensją.
17: Tak, co miesiąc?
18: Co miesiąc.
17: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
18: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
19: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD w Poznaniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
6: Korki jeszcze na Jana Pawła do Ronda Rataje, niezmiennie spory ruch, także na Lechickiej do Murawy, no i postać możecie jeszcze na A2 przed węzłem Zachód. Noc w porównaniu do dnia ciepła, bo do 11 stopni, piątek zapowiada się pochmurny, a według najnowszych prognoz również bez deszczu.
4: Sponsorem programu jest Karlik, oficjalny dealer BYD, oferujący nowe BYD Atto 2, hybrydę z technologią DMI. bydkarlik.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i ABW. Przygotowania do ochrony ludności czy skuteczna komunikacja z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy. Co można zrobić już dziś?
20: Wydzielić jakoś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej.
19: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Na konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: SK Sport News.
19: Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Chinach. Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Michael Dam. Niecałe 24 godziny dzielą nas od półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. O awans do finału Polacy zawalczą ze Słoweńcami, którzy wczoraj pokonali Belgów 3-1. Półfinał Polska-Słowenia jutro o 17.
21: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: SK Poznań News.
23: Bartek Kujewski. Do 3 przypadków ulatniania się czadu doszło minionej nocy w województwie. 2 zakończyły się hospitalizacją.
24: Od początku tego roku w Wielkopolsce w zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla poszkodowanych zostały już ponad 90 osób.
23: Mówi Martin Halas z Wielkopolskiej Straży Pożarnej i apeluje o sprawdzanie stanu instalacji gazowej oraz montaż czujki czadu. 2 nowe gratowiska powstaną w Poznaniu przy Lutyckiej i przy Obodrzyckiej. W pierwszej lokalizacji gotowe są już fundamenty, a w drugiej trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych.
22: Impreza.
25: Minut po godzinie 18 wchodzimy w porę kolacji i za chwilę takim konsumpcyjnym tematem się trochę zajmiemy, ale do schrupania też sporo fajnych hitów na czasie. Bjorn Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek, a potem Messi od Lil Young. Tu Hanczak, witajcie!

12 minut po godzinie 18. Czy to jest pora kolacji u was już? Jeżeli tak, to smacznego. Ja tutaj do kolacji dokładam jeszcze Whatever Turns You On od Caswella i Bon. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Wpadam do was na kolację, ale mnie nie lubicie. I chcecie mi zaserwować coś, co sprawi, że już więcej was na pewno nie odwiedzę, a na pewno nie na kolację. Powstał taki ranking takich najgorzej ocenianych potraw na świecie. Taste Atlas robi takie rankingi jedzenia i teraz zajął się tym, co najgorsze. I rzeczywiście na tej liście są obrzydliwe potrawy z całego świata. Nawet nie chcę o nich wam opowiadać, bo jeżeli ktoś teraz je, to się może źle skończyć, jak zacznę o tym mówić, co na tej liście jest. Ale jest tam m.in. polska potrawa na 17 miejscu. Jest to konkretnie potrawa ze Śląska. Nazywa się rzymlok. Nigdy tego nie jadłem, ale jest to taka kiełbaska robiona z wieprzowych podrobów, ma konsystencję kaszanki. Na tym może skończmy. No więc tak mnie to zainspirowało do tego, żebyście trochę poopowiadali mi i żebyśmy powymieniali się waszymi najgorszymi koszmarami kulinarnymi w waszym wykonaniu. Czyli to, co moglibyście mi podać, co wam w życiu nie wyszło w kuchni. Czekam na głosówki z waszą propozycją menu na dzisiejszy wieczór. Takim anty-menu. Głosówki nagrywacie, zapraszam, Messenger, Radia SK. Zobaczymy, czym byście mnie przyjęli, gdybyście mnie nie lubili. Być może mnie nie lubicie, więc będzie wam łatwiej zaproponować. Radio SK. Wiecie, to mają być takie wasze potrawy, po których ktoś zawołałby: halo, policja, proszę.

0: Tak, właśnie gramy w imprezę w Radiu SK. Porze kolacji, 23 minuty po godzinie 18. Gdybyście do mnie wpadli na zupę cytrynową, to raczej już byście nie wrócili. Być może nawet byście do domu nie wrócili. Kiedyś rzeczywiście zrobiłem zupę cytrynową z pewnego przepisu. To brzmi jak szaleństwo i rzeczywiście szaleństwem było. Była obrzydliwa. I akurat dzień po tym, jak ją zrobiłem i zjadłem, to trafiłem do szpitala z nagłym atakiem wyrostka robaczkowego. Nie wiem, czy jest związek między tymi dwiema rzeczami, ale wolałbym już tego nie sprawdzać. I was też pytam, czym wy byście mnie podjęli, gdybym wpadł do was na kolację i gdybyście mnie nie lubili, czyli wasze... Cześć, cześć, Ania, już cię puszczam. Czyli wasze takie właśnie kulinarne dramaty. Ania, dawaj, cześć.
1: Cześć, Hany. Potrawa, która mi najbardziej w życiu nie wyszła, to była wuzetka na urodziny mojego brata i myślę, że w takiej sytuacji, jak mówisz, to byłoby to ciasto, które bym ci zaserwowała na kolację. Natomiast dlaczego nie wyszła? Bo pomyliłam cukier z solą.
0: Ała! No tak, nie wiem, czy z tej wuzetki robi się WZW, ale na pewno no, nie działa dobrze na organizm. Pozdrowienia, Ania. Do ciebie na kolację nie wpadam. Na co mnie nie zaprosicie albo zaprosicie właśnie? Czekam na głosówki.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora. Zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Portamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Halo jesieniary, no taki numer w jesienny wieczór. Dobrze brzmi, prawda? Love Me Like You Do to Ellie Goulding. No taka pościelówka może też się przydać po udanej kolacji we dwoje, przy świecach na przykład. Chociaż akurat po tych kolacjach, które wy mi proponujecie na dzisiejszy wieczór w swoim antymenu, no to jednak chyba raczej kolacji ze śniadaniem by nie było, ewentualnie kolacja z wizytą u lekarza potem. Marek na Messengerze Radia SK nagrał głosówkę, też mnie chyba chcę zaprosić pierwszy i ostatni raz.
1: Jak chcesz, to zapraszam do mnie. U mnie w lodówce zawsze jest jakaś specjalna wędlina, której nawet pies nie chce zjeść i która czeka, aż ja wrócę z roboty. Pozdrawiam.
0: To jest ta słynna wędlina i to całe jedzenie, które jest w opakowaniu z napisem "Nie jedz tego, to dla ojca". Damiano Dawid za chwilę.
2: Reklama. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
18: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonów Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Galerii Polskie Meble oraz w M1 w Poznaniu. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy powinienem studiować?
21: Powinieneś.
20: Logistykę?
21: No może.
20: Czy może zarządzanie?
21: Też.
20: Ale co mam wybrać?
21: Nie wiem. Jestem Twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
22: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
23: I po reklamie.

Już w niektórych sklepach widziałem asortyment świąteczny, to znaczy bożonarodzeniowy, ale spokojnie, to nie jest jeszcze czas na Jingle Bells. Na razie mamy Ring My Bell na czasie. Eiji Mata, czyli nowa, bardzo międzynarodowa wersja tego oto kawałka przed godziną 19 w imprezce w Radiu SK. Ten hit już był na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Za chwilę ten, który aktualnie na nim się znajduje, czyli Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A nowe notowanie już jutro po 17. Michu Sobkowski was zaprasza. Na sk.pl można zagłosować.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: No i zobacz, kochani, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Poznań na czasie.
23: Bartek Łojewski i mam coś dla fanów architektury. W najbliższy weekend przed Enea Stadionem odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Na miejscu zobaczycie kilkadziesiąt domów pokazowych od ponad 100 wystawców, a także sauny, jacuzzi i strefę food trucków. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, a dzieci do 12 lat wchodzą bezpłatnie. Start w każdy dzień targów od 10.
24: Muzyką się żyje.
25: Nie jedna, a cztery nowe piosenki od Taylor Swift. Dostaniemy je już jutro. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale teraz dodała, że od razu dostaniemy rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. I tu oprócz wspomnianego singla dojdą jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Teledysku Victor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
0: Imprezka.
25: No zdecydowanie nie junior już, ale jeszcze też nie senior. Stary, ale jary, można tak powiedzieć. Hanczak z tej strony, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Mam nadzieję, że wy też jesteście w dobrej formie i teraz posłuchacie z przyjemnością Zali, Tylko kochaj mnie.

0: Stary zawiało w leczeniu na sezon przeziębieniowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trochę hitoterapii wam proponuję, a w sumie to coś nowego, co mam nadzieję wpadnie wam w ucho. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i w czwartkowe wieczory to w ogóle mamy dla was mnóstwo nowości. Już po 23 Matt Fuczyło przejmie stery i zagra wam to, co jeszcze świeżutkie, gorące, pachnące i dopiero wyszło bądź wychodzi, albo wyjdzie zaraz po północy. Będzie nowa Roxy, będzie nowość od Sugar Babes powracających, będzie na przykład jeszcze Messner czy Rosey, ale ja też wam coś nowego już teraz zagram. To jest całkiem ciekawe połączenie, trochę rapu, trochę muzyki elektronicznej, trochę jeszcze jakichś takich rytmów bardzo latino. Tiny Tempa, Afrojack i Trop Killers z kawałkiem To The Floor. Jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu, bo moim zdaniem jest coś wciągającego w tym kawałku.

0: przykład na basen, ale mam też eskowe skarpetki, które jesienią na pewno się przydadzą. 664-402-302 można SMS-em się zgłosić, albo można też napisać na Messengerze Radia Esko, tylko pamiętajcie, żeby zostawić do siebie numer telefonu, żebym za kilka minut mógł zadzwonić. A wcześniej na pewno Sanach i Tame Impala.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Esca. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Promocja. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Babiniec. Twój ulubiony gabinet kosmetyczny w mieście. Pełen zakres usług kosmetycznych. Krysiewicza 3A. Poznań. W samym centrum miasta.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
13: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
14: 25 i 26 września na targach Smaki Regionów. Dzieci przejmują piekarenkę. Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Smaki Regionów zapraszają na warsztaty Tradycja i smak polskiego pieczywa. Nauka, zabawa i zapach świeżego chleba. Warsztaty organizuje Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP. Projekt finansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
15: Czy powinienem studiować?
16: Powinieneś.
15: Logistykę?
16: No może.
15: Czy może zarządzanie?
16: Też.
15: Ale co mam wybrać?
16: Nie wiem, jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
17: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki, zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
18: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
19: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
20: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
21: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych InvestCavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon.

0: Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
1: I po reklamie.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Spokojnie, weekend zaczyna się w Estę. Jutro o 9 rano już startujemy z Kasią Węsierską z programem pod tym tytułem. No i będziemy już ten weekend na dobre rozpoczynać z wami, mam nadzieję. Natalia ze nami na antenie teraz. Cześć, Natalia.
1: Cześć.
0: Jest też Mikołaj.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, na razie zaczęła się jesień na dobre. Nawet już może niektórzy słyszą, że mówię przez nos. Także w ogóle cudowna pora roku. I za chwilę zadam wam pytanie związane z jesienią. Mam nadzieję, że będzie wam szło świetnie. Będziecie odpowiadać na zmianę po jednej odpowiedzi, podając, trzeba odbijać piłeczkę. Nic się nie może powtórzyć. No i trzeba bardzo szybko odpowiadać. Jasne?
1: Tak. Zgadza się, wszystko jasne.
0: To słuchajcie, pytanie będzie trochę związane z jesienią, nawet bardzo. Bardzo proszę mi powiedzieć, co jest niezbędnikiem jesieniary albo jesieniarza, czyli osoby, która jest fanką bądź fanem jesieni. Natalia.
1: Herbata.
0: Mikołaj.
2: Dynia.
0: Natalia.
1: Koc.
0: Mikołaj. Przepraszam, dynia mnie rozwala. Natalia.
1: Cynamonka.
0: O, kocham. Mikołaj.
2: Telewizja.
0: O, gdzie taka, wiesz co, nie zaliczam telewizji, jesteśmy w radiu, moment, popraw się szybko.
2: Koc.
0: Koc już był, och, no i okazuje się, że wyprowadziliśmy cię na manowce, Mikołaj, bardzo cię przepraszam. Czy ty jesteś jesieniarzem? Chyba nie bardzo.
2: Nie.
0: Właśnie. No to słuchaj, no powiem tak, nagrody z dyni, no po prostu Natalia wygrała wszystko, czyli eskowe kłuboty i do tego jeszcze dorzucam nasze skarpetki eskowe, czyste, nowiutkie, nieśmigane i jeszcze SK Story, czyli nasz wrześniowy magazyn, w którym między innymi dużo fajnych materiałów o Oskarze Cymsie. Gratuluję, Natalia!
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tobie wyślę paczkę chusteczek. Albo otrzesz łzy, albo na katar się przydadzą.

Margaret po raz pierwszy dzisiaj wieczorem w imprezie z hitem Prima Ballerina, ale jeszcze do nas wróci w bardzo znanym ostatnio duecie. Ja wspomniałem o tym, że jesień już dała mi się we znaki, bo mówię trochę przez nos i jestem pociągający. A tutaj Agula się też odezwała, że ona też od dzisiaj na antybiotyku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie. No właśnie, można się pożalić, ale mam nadzieję, że możecie się też czymś pochwalić. Chwalisz czy się żalisz? Dajcie znać czym na eskowym messengerze. Czekam na głosówki.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.

0: zniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
2: Wpadaj do Lidla, poniskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Dacia z elektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Dacia podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: I po reklamie.
12: Poznań na czasie.
13: Bartek Łojewski i tym razem coś dla fanów motoryzacji. Już w ten weekend na torze Poznań odbędą się finały driftingowych Mistrzostw Polski. W sobotę kierowcy zmierzą się w kwalifikacjach, a następnie crème de la crème, czyli niedzielne walki w parach, które wyłonią zwycięzców rundy. Wszystko w autach o mocy niemal 1000 koni mechanicznych. Tak się składa, że mamy bilety na to wydarzenie. Jeśli je chcecie, to piszcie do nas na Messenger SK Poznań News.
14: Muzyką się żyje.
15: Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł nowej płyty Mroza. Ten album jest dostępny od kilku dni. Może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory, bo to bardzo energetyczna płyta. No i sam Mrozu czuje, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu i ma taką właśnie dobrą energię.
16: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
15: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę Mroza promowały takie single jak Pół na Pół, Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią.
17: Impreska.
15: Kolega Mroza, ten, z którym stworzył supermoce między innymi, pojawi się na pewno w tej godzinie imprezki, to będzie Igo, ale wcześniej Shakira i Burna Boy, Daj Daj, potem Wiktor Dydua, jeszcze Tobi Romeo i coś świeżego też wam w imprezce zagram. Tu Hanczak, witajcie!

0: 21 Pilots, no i polecieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A w Radiu Eska za chwilę poleci coś świeżutkiego, chociaż to jest taki kawałek, który na pewno znacie doskonale i to z różnych wersji. Oryginalna należy do Korony i to było dawno, dawno temu, a potem to było już mnóstwo przeróbek. Ten pan zresztą też kilka przeróbek ma na koncie. Keanu Silva to jest taki DJ, który na nowo zaproponował nam parę lat temu kawałek, który znowu stał się hitem. King of My Castle, chociaż w sezonie przeziębionowym King of My Castle zawsze mówię. No a teraz będzie coś zupełnie nowego, ale tak jak mówię, też znanego. Rhythm of a Life to był kawałek Korony sprzed jakichś 3 dekad mniej więcej. Czy w nowej wersji od Keanu Silva, King Bite i Carpool Boys będzie brzmiał tak samo dobrze i znowu będzie hitem?

0: Podejrzewam, że teraz jak ktoś za kółkiem, to dobrze mu ten numer chodził w samochodzie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza na antenie Radia SK w imprezce. No na imprezki też Armin van Buuren w sam raz, więc jutro w piątek w ramach SK Live Remix po raz kolejny jego Estate of Trance na pewno się pojawi. Bądźcie z nami już od 20, bo już wtedy mnóstwo dobrych hitów, dobrze zmiksowanych, żebyście rzeczywiście poczuli weekend i dobry imprezowy klimat. A tymczasem w imprezce dzisiaj chwalisz czy się żalisz tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ola nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w sumie mogę pochwalić się tym, że w zeszłym tygodniu dostałam awans, ale to jeszcze nic. Najlepsze w tym jest to, że nie mam już kontaktu z klientem i to jest moja wygrana. Pozdrawiam.
0: Ola, pozdrowienia, gratuluję awansu. No i tej zmiany rzeczywiście, jak to mówią, najgorsze w pracy z ludźmi to właśnie jest praca z ludźmi. Rag & Bone Man i Neptunika. Już za chwilę.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Myślę, że nie tylko ja ucieszyłem się dwa dni temu, kiedy usłyszałem, że Sombr jednak przyjedzie do naszego kraju. Jest headlinerem openera przyszłorocznego. 12 to 12 wam zagrałem w imprezę Hancza w tej stronę. 18 minut do 21 nam zostało. Chwalisz czy się żalisz? To jest moje pytanie do was i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK o tym, co się dzisiaj u was wydarzyło, co się u was dzieje. Ja już mówiłem, że ja się trochę żalę, bo po prostu jestem no, trochę pociągający, ale nie tak, jakbym chciał. I Marlena chyba zna ten problem.
1: Witam kochane Radio SK i ciebie, Hany.
0: Cześć.
1: I wszystkich słuchaczy. Nie tylko wy jesteście chorzy. Ja od wczoraj zdycham, umieram.
0: O nie.
1: Chyrlą, gile mi z nosa lecą. Szkoda gadać. Gorączka. Dawno taka chora nie byłam. Trzymajcie się i dużo zdrówka dla was.
0: Marlena,
1: wszystkich.
0: Tobie też dużo zdrowia. Tam słyszę, że jeszcze cała rodzina jest w tle, więc pewnie nie masz czasu na chorowanie. Więc niczym tutaj radiowy farmaceuta teraz, albo lekarz, jak kto woli, internista, hitolog tak zwany, przepisuje ci dużą dawkę dobrych hitamin. Czyli na przykład hitu od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. O, to jest bardzo dobre, bo to działa uspokajająco, ale później, żeby cię trochę pobudzić i twój układ odpornościowy, zagram coś zdecydowanie szybszego.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie.

5 minut nam zostało do 21 w imprezie Fastboy i Music Sounds, a jeżeli chcecie być pierwsi i lubicie pierwsi odkrywać nowości muzyczne, no to nie można się kłaść za wcześnie spać, bo po 23 Matt Fuczuło i program Wszystkie Hity zaczynają się w Esce. Zagramy wam mnóstwo gorących premier. A ja wracam jutro z Kasią Mysiewską po 9. Hanczak, cześć!

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: I po reklamie.
10: Poznań na czasie.
11: Bartek Kujewski i tym razem coś dla fanów historii i broni. Tylko do końca września możecie oglądać wystawę Depozyt Zwieczyńskiego Prezbiterium w Muzeum Uzbrojenia. Znajdziecie na niej ręczne karabiny maszynowe, rewolwery i granaty. Przedmioty pochodzą z brytyjskiego zrzutu dokonanego jesienią 1944 roku w miejscowości Ołobok. Zostały odnalezione 30 lat później podczas remontu w kościele w Wieczynie pod Kaliszem. Więcej informacji na stronie muzeum.

0: Polska Poznań News.
1: Czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Do 3 podtruć tlenkiem węgla doszło w Wielkopolsce tylko minionej nocy. 2 osoby wymagały pomocy medycznej i zostały zabrane do szpitala. Strażacy zaznaczają, że to niepokojące o tyle, że sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.
2: Statystycznie sezon grzewczy rozpoczyna się 1 października. Jednak w Wielkopolsce już teraz obserwujemy pierwsze zdarzenia związane z tlenkiem węgla tej jesieni, w tym rozpoczynającym się sezonie grzewczym. Od początku tego roku w Wielkopolsce w zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla poszkodowanych zostało już ponad 90 osób. To pokazuje, że tlenek węgla, czyli czad, jest realnym zagrożeniem, a wraz ze spadkiem temperatury i uruchamianiem się urządzeń grzewczych ryzyko takich zdarzeń będzie rosło. Apelujemy, żeby już teraz sprawdzić, czy nasze mieszkanie lub dom jest bezpiecznie przygotowany do sezonu grzewczego. Jedno z najważniejszych rzeczy są regularne przeglądy. Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej, a także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu, zgodnie z rodzajem stosowanego paliwa. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewnić prawidłową wentylację wszystkich pomieszczeń w naszym domu czy mieszkaniu. Warto zamontować również czujkę tlenku węgla, czyli czujkę czadu, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze. Pamiętajmy, że czad jest bezbarwny i bezwonny. Człowiek nie jest w stanie wykryć go własnymi zmysłami, dlatego sprawna czujka może być tym elementem, który odpowiednio wcześnie ostrzeże nas przed zagrożeniem, a szczególnie w nocy, kiedy śpimy, odpoczywamy i nasze zmysły są uśpione. I najważniejsze, jeżeli czujka się uruchomi, nie ignorujmy alarmu. Należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc. Warto przewietrzyć ten dom czy mieszkanie, jeśli mamy taką możliwość. Wzywamy pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Pamiętajmy też, że czujki wymagają regularnej konserwacji. Zanim zamontujemy tą czujkę i zaczniemy ją eksploatować, instrukcja obsługi pokazuje nam, czy mówi nam o tym, jak ta czujka się zachowuje, kiedy dźwięk jest tym sygnałem, który informuje na przykład o rozładowanej baterii, a kiedy ten sygnał wskazuje na realne zagrożenie. Warto się zapoznać z tą instrukcją i pamiętać też o tym, że czujka wymaga czyszczenia, takiej ogólnej konserwacji w momencie, kiedy jest już zainstalowana, bo nieczyszczenie takiej czujki również będzie wzbudzało alarmy fałszywe.
1: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. 57-letni poznaniak wpadł w ręce ostrowskich kryminalnych po tym, jak wyłudził od seniorki 20 tysięcy złotych. Mężczyzna działał w bezwzględnej szajce oszustów i grał rolę tak zwanego odbieraka. Cała historia zaczęła się na początku roku od telefonu do starszej kobiety. Oszust podający się za prokuratora wmówił jej, że wnuk spowodował wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy na uniknięcie więzienia. Chwilę później po gotówkę zgłosił się rzekomy kurier, czyli zatrzymany właśnie mieszkaniec Poznania. Śledczy z Ostrowa Wielkopolskiego po miesiącach pracy namierzyli go i zgarnęli wprost z ulicy. Okazuje się, że 57-latek był już wcześniej karany, więc odpowie przed sądem w warunkach recydywy. Najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Studenci w Poznaniu muszą coraz głębiej sięgać do portfeli. Nasze miasto jest na 2. miejscu w rankingu najdroższych akademików w Polsce. Tak wynika z raportu serwisu Rankomat. A jego szczegółowe wyniki przybliży nam analityk Jarosław Sadowski.
3: Te ceny kształtują się w tym nowym roku akademickim na poziomie od 680 zł w domu studenckim Jagienka i domu studenckim Zbyszko za pokój dwuosobowy do 1390 zł i to jest jedynka w domu studenckim Hanka. Dla porównania przed rokiem te stawki były niższe, mamy wzrost rok do roku o 10%, czyli ta najniższa stawka wzrosła z 620 do 680, najwyższa z 1260 do 1390 zł. I tak jeszcze oprócz tego, co było w raporcie, przed naszą rozmową sprawdziłem jeszcze z ciekawości Politechnikę Poznańską i tutaj nawet te najwyższe stawki są jeszcze wyższe. Co prawda ten najtańszy pokój jest tańszy niż na uniwersytecie, bo kosztuje 550 zł, ale najdroższy pokój 1700 zł. No ale tutaj też należy uczciwie dodać, że wynika to po prostu z tego, że pojawił się nowy akademik po remoncie, dom studencki numer 3. Przed rokiem go nie było i on jest też właśnie świeżo wyremontowany, stąd tutaj tak wysoka cena, ale no już nawet pomijając ten fakt, widać, że faktycznie, jeżeli chodzi zwłaszcza o te pokoje w najwyższym standardzie, no to właśnie drugie miejsce po Uniwersytecie Wrocławskim z tą stawką 1390 zł, więc wśród tych badanych no jest to powiedzmy druga najwyższa stawka w Polsce, no ale oczywiście studenci mają tutaj możliwość wyboru i są oczywiście też stawki niższe, jak wspominałem. Też to, co myślę, że jest warte podkreślenia, to w wielu przypadkach te stawki rosną, chociaż często jest tak, że te stawki rosną bardzo nieznacznie, o kilka procent. Jest też kilka uczelni w Polsce, gdzie w ogóle te stawki się nie zmieniły. 680 zł na Uniwersytecie Adama Mickiewicza za ten najtańszy pokój to też jest dosyć dużo, bo w wielu przypadkach mamy właśnie w tym naszym raporcie stawki na poziomie około 500-550, nawet poniżej 500 zł, więc no to pokazuje, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma właśnie niskie dochody, no to dla niego może być to pewną przeszkodą, zwłaszcza, że od wielu lat nie była aktualizowana też kwota, którą można uzyskać w ramach kredytu studenckiego. Przypomnijmy, że maksymalną wypłatę miesięczną, jaką można uzyskać, to jest 1000 zł, więc nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie, więc moim zdaniem no, na pewno wymagałaby aktualizacji właśnie ta kwota kredytów studenckich, bo no, jeżeli ktoś ma dochody, ma zamożnych rodziców, którzy mogą wspierać, no to często te podwyżki nie są jakieś takie bardzo drastyczne, ale jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację i musi właśnie wspierać się kredytem studenckim na przykład, zwłaszcza jak dopiero zaczyna studiować, wtedy często nie ma jakichś jeszcze własnych dochodów, no to może być to bardzo ciężkie, żeby się utrzymać na uczelni, biorąc pod uwagę te stawki.
1: Jak dodaje student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej Franciszek Słota, problemem jest też dostępność akademików.
4: Ja osobiście znam parę osób, które na przykład musiały dojeżdżać do Poznania z Gniezna, gdzie to dość niepraktyczne jest, bo się ponad godzinę z tego co pamiętam jedzie tam pociągiem. Te ceny w tych akademikach to są takie, że wiele osób uznaje, że no dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest po prostu mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać. Też nie wątpię, że dużo osób rezygnuje ze studiów przez koszt akademików, ponieważ też wymagania, żeby dostać stypendium socjalne są tak wysokie albo niskie, że no tak naprawdę wiele osób, które potrzebowałoby tego stypendium socjalnego, nie jest w stanie go zebrać, bo rodzice akurat dostali większą wypłatę i pracowali sobie przez wakacje, więc mają za duże zarobki, żeby dostać stypendium socjalne. Tym bardziej w tym roczniku potrzebne byłoby dane z tego roku. Obserwuję, że bardzo dużo osób się nie dostało, bo teraz jest o połowę czy tam nawet dwukrotnie większy rocznik niż podstawa, więc w tym roku do akademika obstawiam, że bardzo trudno się było dostać.
1: W stosunku do ubiegłego roku akademiki w Poznaniu podrożały o około 10%. Bloki mogą powstać w miejscu dawnego schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Miasto chce w przyszłym roku wystawić na sprzedaż podzielony na działki teren przy ulicy Bukowskiej. Mniejsza jego część będzie przeznaczona na tereny zielone. Schronisko od 2021 roku działa przy ulicy Kobyle Pole, gdzie ma więcej miejsca. To może być przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym imienia Karola Jonschera w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Preparat jest obecnie badany w 60 placówkach na całym świecie, powiedziała nam doktor Elżbieta Niechciał.
5: Naszym celem w tym badaniu jest uratowanie jak największej liczby komórek beta, które zostały, ponieważ cukrzyca typu pierwszego jest to choroba autoimmunizacyjna i nasz organizm atakuje własne komórki ciała, w tym przypadku są to trzustka, czyli komórki beta, i one przestają produkować insulinę, dlatego nasi pacjenci stają się zależni od insuliny. To jest podstawowe leczenie, wzrasta poziom glukozy we krwi i tutaj chcemy wydłużyć remisję cukrzycy typu pierwszego, natomiast nie jesteśmy w tej stanie jeszcze odwrócić tej choroby. Mam nadzieję, że to będzie przyszłość. To są badania na pewno przełomowe, ponieważ cukrzyca typu pierwszego dla rodzin, dla pacjentów jest to bardzo obciążająca choroba, która wymaga pracy przez 24 godziny dziennie i każdy miesiąc, każdy rok, gdzie mamy mniejsze zapotrzebowanie na insulinę, mniejszą intensywność tego leczenia dla pacjentów jest ogromnym darem i myślę, że warto działać, żeby nawet miesiąc, rok wydłużyć tą remisję. Tu w przypadku tego leku oczekiwania są troszeczkę większe, miejmy nadzieję, że to będzie około 5 lat, nawet wiadomo, wiadomo, te badanie jest w toku, nie mamy jeszcze takich wyników. Niemniej jednak jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni, ponieważ pierwsze wyniki, bo to badanie już trwa troszeczkę na grupach wiekowych starszych i widzimy, że jest bardzo pozytywnie ten lek działa na te komórki beta, że one są w dobrej formie po podaniu tego leku.
6: Jak wpływa w ogóle taka choroba na życie tak, no w zasadzie ciągle jednak małego dziecka?
5: Tak, bardzo wpływa, ponieważ jest to bardzo dużo ograniczeń. Wiemy, że pięciolatki to są bardzo żywe dzieci, chodzą na place zabaw, na salę zabaw, jest bardzo dużo ruchu i właśnie ten ruch powoduje, że mamy spadki tej glikemii. I powiem, że jest to bardzo stresujące dla rodziców. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy urodzinki w przedszkolu, idziemy, wszystkie dzieci się bawią i jeden rodzic ciągle siedzi zestresowany, ponieważ patrzy w monitor systemu monitorującego glikemię i się stresuje. Jest spadek glikemii, musi działać, musi podać węglowodany, musi dziecko odciągnąć od zabawy, a ponieważ jeżeli tego nie zrobi, może nastąpić stan zagrożenia życia, czyli bardzo ciężka hipoglikemia, która może być bardzo katastrofalna w skutkach, dlatego ten rodzic musi być non-stop czujny. I w drugą stronę jest tak samo. Wracam do tych urodzinek, bo myślę, że to jest taki dobry przykład. Są ciasteczka, jest tort, wszystkie dzieci wszystko jedzą. No wiadomo, my dzieciom z cukrzycą typu pierwszego w specjalnych okazjach nie mówimy, że nie mogą zjeść tortu. Wiadomo, ta porcja jest troszeczkę mniejsza, trzeba wyliczyć węglowodany, jednak musimy też się liczyć z tym, że będzie z kolei skok cukru do góry. Dziecko w tym momencie staje się bardziej pobudzone, może być takie nerwowe, więc naprawdę to wpływa na funkcjonowanie dzieci.
6: Albo może nie zrozumieć, no dlaczego ja nie mogę zjeść tego tortu, dlaczego nie mogę zjeść tego ciastka i jest w pewnym rodzaju jakieś wykluczenie wobec reszty dzieci.
5: Dokładnie, natomiast my staramy się nie wykluczać dzieci. Uczymy naszych rodziców, żeby żyć w miarę możliwości tak jak wszystkie inne dzieci, żeby żywić się według zasad zdrowego żywienia.
1: Do końca roku trwa rekrutacja pacjentów z cukrzycą typu pierwszego w wieku od 5 do 18 lat. Zabytkowa wieża ciśnień w Śremie przejdzie gigantyczną metamorfozę i stanie się nową atrakcją turystyczną Wielkopolski. Ekipy budowlane rozpoczęły już pierwsze prace, tworząc trójwymiarowy model obiektu i dokładne pomiary geodezyjne. Kultowy budynek zyska taras widokowy, przeszkloną windę, klatkę schodową oraz salę projekcyjną, która powstanie bezpośrednio w miejscu dawnego zbiornika na wodę. Cała wieża zmieni się w nowoczesne centrum muzealno-wystawiennicze. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi blisko 31 milionów złotych, z czego przeważająca większość, bo ponad 24 miliony, pochodzi z dofinansowania, w tym głównie z kasy Unii Europejskiej. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu przyspiesza, a wykonawcy wylali już fundamenty. To świetna wiadomość dla mieszkańców północno-zachodniej części miasta, bo ekipy budowlane montują już konstrukcje stalowe przyszłych obiektów. A gratowisko to miejsce, gdzie zupełnie za darmo będzie można oddać stare baterie, opony, meble, chemię czy elektronikę, co mocno ułatwia segregację odpadów. Przy Lutyckiej powstanie również punkt Drugie Życie Rzeczy, gdzie niepotrzebne przedmioty zyskają szansę na naprawę i ponowne wykorzystanie. Miasto zapowiada, że gratowisko zacznie działać już w 2027 roku, a kolejne takie miejsce szykuje się przy ulicy Obodrzyckiej, gdzie urzędnicy kończą dokumentację przed rozpoczęciem prac. Lato, lato i polecie. Czas na trochę statystyk. Urzędnicy z Poznania podsumowali minioną już porę roku, jeśli chodzi o liczby. No a z nami już teraz Bartek Łojewski. Mamy nowe rekordy, prawda?
7: Oj tak. Z temperaturą na czele. 28 czerwca było w Poznaniu najcieplej od 105 lat. Termometry pokazały 38,9 stopnia. To o 0,2 więcej niż pewnego lipcowego dnia 1921 roku. W sumie tego lata mieliśmy 16 dni ze słupkami rtęci powyżej 30 kreski.
1: Ale to nie wszystko, bo chyba masz jeszcze jakieś ciekawe liczby, co?
7: Proszę bardzo. Rekordowe ponad 4 miliony przejazdów rowerowych, z czego 250 tysięcy przez mosty berdychowskie. Mamy też rekord czytelniczy, 353 tysiące

0: Wszystkie tory i ulice wyjadą linie turystyczne obsługiwane zabytkowymi tramwajami i autobusami. Będzie to też ostatnia okazja, by przejechać się z prowadzonymi historycznymi pojazdami z Warszawy i Krakowa. Tramwaje linii numer 0, H i 20 będą kursować dwa razy częściej, czyli co pół godziny. Uwaga jednak na zmianę tras. Z powodu awarii na ulicy Dowbora Muśnickiego 20 pojedzie zmienioną trasą przez Królowej Jadwigi, a autobus linii numer 100 pojedzie objazdem przez Mostową i Garbarę. Tegoroczny sezon pobił absolutny rekord, bo do końca sierpnia z atrakcji skorzystało prawie 35 tysięcy osób. I drobna pociecha na koniec, to nie jest taki totalnie pożegnalny kurs, bo na początku października MPK szykuje jeszcze specjalne przejazdy z okazji 45-lecia kultowych autobusów Ikarus.
1: Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. Moje najbardziej charakterystyczne Ela, w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami i najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ela, Ela, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe, pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano, miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz, może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body Tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a

0: Michaela Jacksona.
1: To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
0: SK Music News.
1: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
0: SK Music News.
1: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
0: SK Music News.
1: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylin Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałek notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część z tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz. Są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy. No ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać.
2: SK Poznań News.
3: To jest magazyn reporterów Eski Poznań, Bartek Łojewski. Zapraszam. Ta aplikacja ma zachęcić najmłodszych do słuchania muzyki klasycznej. Projekt Fortissimo łączy w sobie naukę i zabawę w formie gry dla dzieci.
4: Katarzyna Frontczak, Teatr Wielki w Poznaniu.
5: Widzę tutaj przed nami aplikację Fortissimo i teraz do czego ona będzie służyć w ogóle?
4: Tak, jest to część większego projektu edukacyjnego i częścią jest właśnie aplikacja, którą sobie oglądamy. Jest to aplikacja, która krótko mówiąc ma dzieciom przybliżać świat muzyki klasycznej. Jest podzielona na kilka poziomów zaawansowania. Nie wszystkie poziomy jeszcze są dostępne, one będą, mam nadzieję, jeszcze przyrastać, ale na przykład z poziomu początkującego możemy sobie tutaj wybrać jeden z poziomów i spotkać pierwszy raz nasze postacie.
6: Figaro.
4: No właśnie, tak jak widzimy, taką osobą, która jest właściwie nie osobą, tylko postacią, która jest przewodnikiem po świecie muzyki klasycznej i jest akurat tutaj Tivoli, który jest trójkątem. Oprócz tego spotykamy na przykład LED, który ma na imię Figaro i różne inne instrumenty. Głosów użyczyli artyści związani z Teatrem Wielkim w Poznaniu, także to też taka ciekawostka. I aplikacja składa się z prostych gier.
6: Super, że jesteś dziś ze mną w świecie Fortissimo. Willkommen. Bienvenue. Welcome. Jestem trójkąt Tivoli. Zobaczcie, jak błyszczę. Wydaje też taki dźwięk. Kliknij na muzyczne ikonki. No, którą z nich jestem? Przeciągnij do mnie odpowiedni dźwięk.
4: To jest akurat jedna z prostszych gier, dlatego że zaczynamy od poziomu początkującego. On jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia i zadanie polega na tym, żeby znaleźć właściwy dźwięk dla tego instrumentu. Dobrze, ten instrument pasuje. Próbujemy następny. Jak znajdziemy właściwą nutkę, no to łączymy z naszym bohaterem.
6: Bardzo dobrze. Tak, to właśnie ja. Kontynuujmy naszą podróż.
4: No właśnie, tutaj akurat słyszeliśmy głos Tomka Raczkiewicza, solisty Teatru Wielkiego. Tych poziomów jest całkiem sporo. Każdy jest poświęcony innemu tematowi czy innemu utworowi, więc mamy m.in. poranek Griga, spotykamy się z utworami Mozarta, spotykamy Stradivariusa, rozmawiamy o utworze Smetany. Także sporo tych utworów tutaj się faktycznie pojawia. Oprócz tego są elementy związane z historią muzyki, także sporo tematów.
5: To jest w ramach jakiegoś projektu Unii. Innego. Jak to wygląda? Bo to rozumiem, że nie tylko wy, bo już pani powiedziała, że tam są różne języki. Rozumiem, że to jakiś projekt ogólnoeuropejski.
4: Tak, jest to projekt, który dostał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Taką duszą tego projektu jest Valeria Tolt, która właśnie zgromadziła wiele instytucji współpracujących. Jest bodajże 24 partnerów z różnych europejskich krajów, które właśnie te instytucje pracowały nad tym, żeby Fortissimo powstało. I to była kwestia raz jakby zdobycia odpowiednich materiałów muzycznych, dwa przygotowania wersji językowych, ale też wspólnie tworzyliśmy content do tej aplikacji, czyli poszczególne gry były po prostu przez nas wymyślane, czy materiały dla nauczycieli również.
5: Jak długo pracowaliście nad tą grą?
4: Generalnie całość prac zajęła nam około 1,5 roku. One były dosyć intensywne, przy czym jakby cała trudność polegała właśnie na współpracy międzynarodowej, no bo jeśli byliśmy w grupie z osobami z Niemiec i z Finlandii, no to raczej ciężko było nam się spotkać inaczej niż internetowo, pracując nad konkretnym materiałem. No ale jakoś się udało.
5: Dlaczego tak ważne jest, żeby młodzi ludzie poznawali muzykę klasyczną i te podstawy muzyki?
4: To jest troszeczkę kwestia oddzielenia się tego, co my najbardziej kochamy. Przybliżania właśnie do muzyki, uczenia uważnego słuchania. To jest też taka ścieżka, którą gdzieś tutaj w Teatrze Wielkim w Poznaniu wytyczyliśmy, proponując też naszej młodszej widowni takie koncerty jak Mała Orkiestra Wielkiego Teatru, czy koncert, który za chwilę będzie, Boomtrack Bach. No właśnie, jak to jest, żeby jednak się zatrzymać na chwilę i posłuchać, jak możemy wspomóc tego młodego odbiorcę w tym uważnym słuchaniu, bo im on więcej rozumie też z tego słuchania, im więcej jest w stanie wychwycić, tym jest mu łatwiej. A to generalnie muzyka bardzo mocno wpływa na rozwój, więc myślę, że warto.
5: W Polsce tylko wy, jako Teatr Wielki, czy są jeszcze jakieś inne ośrodki w Polsce?
4: W Polsce tylko my dołączyliśmy do tego projektu. Zdaje się, że też firma, która współtworzyła gry od strony technologicznej, miała swoje korzenie w Polsce.
3: O aplikacji opowiadała Katarzyna Frontczak z Teatru Wielkiego w Poznaniu naszemu reporterowi Pawłowi Adamczewskiemu, który przez 3 lata wspólnej pracy wykonywał naprawdę kawał fantastycznej roboty. Nie wiem, czy wiecie, ale są książki, które można przeczytać w Gwarze Poznańskiej. Za te dzieła odpowiada m.in. Juliusz Kubel, który przetłumaczył kolejną serię przygód Kubusia Puchatka.
7: Nazywam się Juliusz Kubel.
8: To druga, jeżeli chodzi o adaptację od Milne.
7: Zgadzam się z tym, jeśli liczyć książki, ale jednak nie byłoby ich i to tłumaczenie nie byłoby możliwe, gdyby nie kilkunastoletnia, najpierw z Marianem Pogaszem, eksploatacja postaci Starego Marycha, którego wymyśliłem, potem Helci z Piątkowa, potem jeszcze jedna postać grana przez panią Iwonę Kocur. To wszystko składało się na to, że z głębi pamięci te wdrukowane w dzieciństwie słowa, wyrażenia, konstrukcje zdaniowe, fonetyka, idiomy i tak dalej, one ożyły. Ożyły. Jeśli ożyły, to jeszcze nie dały mi świadomości, że mogę większe formy tłumaczyć na język gwarowy. Przez przypadek gdzieś o mnie usłyszał pewien profesor jednego z uniwersytetów niemieckich i zwrócił się do mnie z prośbą, żebym przetłumaczył na język gwarowy Małego Księcia. Najpierw w ogóle nie odpowiadałem, że to wydawało mi się tak głupie. Przecież to Mały Książę to jest powiastka filozoficzna, to ma dużo poezji w sobie i tak dalej. Jakże to na ten nasz twardy siora, brachol, kuzej i tak dalej, takie twarde słowa są w naszym tym. Jak to tłumaczyć? Po pierwszych próbach tłumaczenia poddałem to odsłuchowi publiczności na jakiejś tam sali, już nie pamiętam. No aplauz był nieprawdopodobny i dzieci, które bawiły, jak pamiętam, że jedno zdanie zwłaszcza, na grygol mi baranka, mówi Mały Książę do pilota, do autora. I kiedy te słowa padały, wszyscy się śmiali jak opętani, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ale to jest trochę mylące, dlatego że gwara nie powinna kojarzyć się wyłącznie z tekstami śmiesznymi. Trzeba pamiętać, że w niektórych zakątkach kraju mówi się na co dzień gwarą i to wcale nie jest śmieszne, tylko normalne życie, więc to są dwie różne rzeczy.
8: Dlaczego akurat kontynuacja Milne? Bo dotychczas to byli różni autorzy.
7: To tylko 3 książki plus komik, więc nie aż tak dużo. Faktem jest, że pewna bariera się we mnie przełamała i wiem, że potrafię to, a nie wiedziałem. Jest to szalenie trudne, dlatego że są różne stopnie wtajemniczenia w tej znajomości gwary. Albo się ją mówi i nie wie o tym, albo się tylko czyta, albo pojedyncze słowa umie się rozszyfrować na gwarę i tak dalej, i tak dalej. I żeby przetłumaczyć cokolwiek, trzeba wyższego stopnia wtajemniczenia i to mnie się przytrafiło.
3: SK Poznań.
8: To ma zachęcić, no właśnie kogo, bo to są teoretycznie bajki dla dzieci, ale myślę, że dorosły też coś znajdzie w tym dla siebie.
7: Każde spotkanie autorskie, również te promocyjne, związane z wydaniem książek, zdaje się świadczyć o tym, że ta formuła jest uniwersalna. Dlatego, że w tym tekście gwarowym czytanym czy słuchanym starsi odnajdują dzieciństwo. Dzieci śmieją się z powodu bajkowości czy jakichś innych tam chwytów humorystycznych. Najstarsi krytykują, że nie tak było, to było inne słowo za jego czasów. Oczywiście jest regionalizacja i to się troszeczkę czasem rozjeżdżają rozmaite słowa. Gwara jest wtedy, kiedy jest użytkowana. Mały Książę, czy Domek Puchatka i tak dalej, to jest literatura napisana gwarą. To jest coś zupełnie innego. Tu jest zagęszczenie wyrażeń gwarowych celowe, bo to jest też jeden z chwytów tworzenia dowcipu językowego. Natomiast wtedy możemy mówić o gwarze, jeśli wjeżdżamy do wioski i wszyscy mówią. Ona oczywiście wędruje, jak każda forma językowa. Że może się tak zdarzyć, że dwie sąsiednie wioski ze sobą rozmawiają gwarą. Potem jakaś część emigruje. Potem z tej drugiej grupy emigruje. Potem ta stara grupa z tą trzecią z kolei przetransponowaną jakoś się dogaduje, a już inne nie. I tu następuje właśnie przerwa, że to zanika. Na Śląsku wielu ludzi na co dzień mówi gwarą, prawdziwą gwarą. To jest gwara. U nas rzadkość jest to. To pokolenie wymiera. Najważniejszy jest tekst autora, dlatego żeby tą drogę jakby skrócić od niego, aż do jego tekstu, aż do tego, który powstaje w języku gwarowym. Tutaj mogą być rozmaite drogi, może znaleźć, szukać ten tłumacz, albo w ogóle nie czytał na przykład tej książki w oryginale, ani w języku polskim, to musi to zrobić. Postaci potem trzeba wyposażyć w odpowiedni język. A nie da się oczywiście z oryginału żywcem przetłumaczyć, bo nam wyjdzie instrukcja pralki, prawda? Gdzie prawą ręką złap, lewą ręką zakręć i tak dalej, i tak dalej. Pada niekiedy słowo, którego nie znajdzie pan w żadnym słowniku nam dostępnym, prawda?
9: Czyli przetłumaczyć na gwarę.
7: A jeszcze na gwarę. W języku polskim też to się robi, że na przykład, no powiedzmy koń. Niech pan zaimprowizuje i inne nazwy do tego rzeczownika, koń, może być szkapa, kuc, habeta, no wszystko tu może być. I jeżeli autor pisze, że jest miś, on jest jego bohaterem, no trzeba sobie zdać sprawę, jakiego słowa użyć, żeby ono dawało w pełności jego gapiostwo, jego chęć przypodobania się, czy na przykład osioł, który jest malkontentem, depresantem i kimś tam jeszcze, jak to ubrać w słowa polskie, gwarowe, żeby było najbliższe temu. Wynik tłumaczenia jest wtedy dobry, kiedy jest bardzo bliski oryginałowi. Wtedy często wychodzi na to, że jest niepiękny, prawda, bo jest szorstki, nieprzypasowany, taki jakiś dziwny. Więc to są takie pierwsze trudności. Tygrys. No
8: właśnie, bo on też debiutuje chyba, o ile dobrze pamiętam.
7: Tak, w tej książce debiutuje, ale skąd się bierze tygrys? Dlaczego on jest taki duży, ale przecież to on jest wielkości rysia mniej więcej na tych ilustracjach, a poza tym właściwie no jakoś to trzeba by nazwać, żeby dzieci go polubiły. W naszej szerokości występują rysie, czyli tygrysie, tygryś, po prostu z tego się narodził tygryś i potem się okazało, że w zestawieniu z tym jego, dzisiaj by się powiedziało dziecko ADHD, prawda, bo taki żywotny i psotny i niszczycielski jest. Polubi go na pewno, jeżeli będzie to zdrobnienie na koniec z tym si, bo to będzie taki łobuziak, ale fajny. Tłumaczenie piosenki, tu jest ich trochę w książce, to jest już szczyt udręki, chociaż bardzo pasjonujący, dlatego że są to takie teksty, przecież piosenek, gdzie jest pełna rytmizacja, gdzie jest masa wyrazów jednosylabowych, bo one bardziej do muzyki się nadają. I jeszcze rymy, i jeszcze to wszystko, czyli taka nadorganizacja tekstu, że żeby wyjść na koniec z jakimś sensem, to trzeba się napracować mocno. I tutaj w tym przypadku tłumaczenia z Milna, no w wielu wypadkach trzeba, żeby zdanie miało postać gwarową, trzeba było poszukać omówienia, czyli dłuższej metafory, żeby naprowadzić na ten język, którego w gwarze nie ma.
8: Jak brzmią imiona głównych bohaterów tego tomiku?
7: Miś to jest szpeniolek, już mówiłem z jakich przyczyn, bo to jest taki, on chciałby być takim specem na jakieś sprawy, wyjątkowym, wyjątkowo zdolnym, godnym podziwu, ale też ma świadomość tego rozumku, który jest mały, więc gdyby nazwać go szpeniol, jak jest to w słownikach młodzieżowy głównie, to lepiej było go zdrobnić, żeby to pewien cudzysłów ująć, że to jest taka safandułka, nawet nie safanduła, ale taka safandułka, taki przemiły chłopak, który chce dobrze, ale często mu nie wychodzi, no i to ma ten zgubny nauk jedzenia miodu. Jeśli chodzi o tygrysa, tygryś, maleństwo to kakaludek, no bo na małych chłopców ma małe dzieci, na małe krasnale, mówi się w Wielkopolsce kakaludek. No królik w zasadzie został królem, bo on jest taki władczy, rządny, przywodzenia, uważa się za świetnego organizatora i bardzo się liczy z swoją liczną rodziną i znajomkami rozmaitymi. Dlatego ten królas kłapouchy, czyli klapiuchol. U niego to trzeba było bardzo pilnować słownictwa, żeby było wystarczająco ponure.
8: To jest przykład pisany, ale czy powstał też audiobook do tego, bo chyba do poprzednich części bywały.
7: Tak. Do wszystkich tych książek, do tych trzech książek właściwie, bo do komiksu nie, są nagrane płyty moim głosem, lepiej lub gorzej. Nie jest to oczywiście czytanie aktorskie, nie na tym to polegało. Chodziło tylko o to, żeby lekko zaznaczyć charakter tej wypowiedzi, natomiast nie starać się robić coś, czego nie umiem. Tutaj na przykład tłumaczenie brzmiałoby: tej szpycni jak zgolo ten hazaj, co skoko na czterech gierach. Już jest to si z kreską zaznaczoną. Za czasów starego Marycha, jak tam te 17 lat codziennie jedną gawędę mu pisałem nową, to miałem mniej kłopotu, bo on sobie nie życzył żadnych znaków dodatkowych. Gwarom mówił od dziecka. Bez tych znaków pochylających, zmiękczających i tak dalej dawałem tekst, to on sam to sobie transponował w głowie i przekręcał odpowiedni kluczyk w głowie bez tych znaków. Pięknie pochylał, pięknie zmieniał fonetycznie i tak dalej.
3: Moim rozmówcą był autor książki Juliusz Kubel. To już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. To był mój ostatni magazyn reporterów w formie prowadzącego. Dziękuję za te ponad 3 lata. Dziękuję więc za dziś i za ten czas. I do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

0: skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
1: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
0: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na ebilet.pl.
4: I po reklamie.

0: Śląska Poznań.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
4: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
6: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Kuba Przygoński. Czas na ostateczne starcie. 26 i 27 września Tor Poznań ugości wielki finał driftingowych Mistrzostw Polski. Klasa sama w sobie, najszybsze przekładki i walka o tytuł mistrza do samego końca. Do zobaczenia na trybunach. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: I po reklamie.
10: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
11: Są takie dni, które lubimy najbardziej. Dla wielu tym dniem jest piątek. Chciałbym powiedzieć, że została już dokładnie godzina do piątku i on się zacznie. Ale wcześniej ja razem z wami zacznę odliczanie do północy i do najnowszych hitów, które właśnie o północy się ukażą i które o północy wam zagram. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co tydzień gramy wam tutaj nowości. Co tydzień sprawdzamy, co przygotowali dla nas tym razem artyści. Na Messengerze Radia SK wy możecie na bieżąco komentować i dawać mi znać, jak podobają wam się te nowe kawałki, no i czy powinniśmy grać je częściej na antenie. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie, ale swój głos piękny nagrała też niedawno Roxy, ta pani jeszcze dziś na Instagramie Radia SK, prosto z Nowego Jorku zapraszała do sprawdzenia jej najnowszego singla, więc jeszcze przed północą i kolejnymi premierami na rozgrzewkę zagrajmy. No właśnie, czy mamy tutaj jesieniary? Albo jesieniarzy? No bo to będzie coś dla was. Roxy, jesień trwa bez końca. Można się otulić kocykiem i zaczynamy.

0: że minęło już 5 lat od premiery tego numeru? To Faruko i Pepas, ale to był hit, prawda? No i nadal jest, ale my zmieniamy teraz klimat na coś, co ukazało się bardzo, bardzo, bardzo niedawno. W końcu rozkręcamy hity w Esce, te najnowsze, i gramy tutaj premiery. No to zanim zagram premierę, a przynajmniej kawałek, który ma dopiero kilka dni, to mam pytanie, czy kojarzycie może ten numer? Było coś takiego, prawda? No to może coś takiego jeszcze kojarzycie. To oczywiście wszystko Clean Bandit i właśnie tym razem mamy do czynienia z nowym kawałkiem Clean Bandit, Chloe i Oma Lay. Numer nazywa się Company, jest jeszcze całkiem nowy, a my go gramy, bo rozkręcamy się. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy 13 minut po 23.

0: To Alex Warren i To Carry You Home. Wszystkie hity zaczynają się wesce. Mati Fuczyło, cześć. 24 minuty po 23 o północy, a więc już za chwilę zagram wam zupełnie nowe, świeżutkie utwory, ale, ale, ale. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję usłyszeć taki kawałek, który nazywa się Gotham i on do Gotham nas zresztą przeniósł. Tym razem będzie nieco mniej, a nawet dużo bardziej, dużo mniej. To miałem na myśli. Dużo mniej mrocznie. Choć równie ciekawie, Metzner dokładnie wczoraj wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Cały Blok. Jeszcze pachnie nowością, zresztą sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Metzner, Cały Blok.
2: W kieszeni, że ten płonie przy spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż,

A za nami Taylor Swift i Opolite w Radiu SK. 27 minut zostało do północy. Ja mam takie pytanie, czy pamiętacie hit o nazwie Apyty? A to było nie tak dawno i nagrała go m.in. Rosé. To teraz kilka ciekawostek, bo zaraz zagram nowy kawałek od tej pani z Korei Południowej. Rosé możecie kojarzyć też z zespołu Blackpink. A numer, który zagram teraz, ma dopiero kilka dni i na tylko jednej z platform w internecie ma już kilkadziesiąt, bo 44 miliony odsłuchań. Robi wrażenie, prawda? No to sprawdźmy, jak brzmi jej nowy kawałek. Nazywa się New Trick, a więc nowy trik? Rosé, gramy.

0: A więc cicho, szam, to Sanach w SC. A więc jej najnowszy singiel. My zbliżamy się do północy, a to może oznaczać tylko jedno. Za chwilę. 0000 to oznacza piątek i całą listę premier tych, które właśnie o północy się szykują. Wszystkie wam zagram już za moment, więc koniecznie zostańcie ze Ską. Będziecie pierwsi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pierwsi, którzy to wszystko usłyszą.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce. Autopromocja.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: No dobra, to jest mój ulubiony moment, najbardziej ekscytujący, bo właśnie teraz wybiła północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. W SC jesteśmy pierwsi, w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Zagramy wam kawałki, które dokładnie w tym momencie się ukazały. Dokładnie w tym momencie, czyli 25 sekund temu. Tak jest m.in. z tym kawałkiem. Glockenbach, Callum Scott i Collide. To co, jesteście gotowi? Bo będziecie pierwszymi osobami na świecie, które usłyszą ten kawałek. Na Messengerze Radia SK dawajcie znać, jak wam się podoba. Radio SK. Mati Fuczyło, zaczynamy atak. W ogóle to mamy piątek.
0: To jest...

0: Jak się zrobiło klimatycznie, prawda? To Somebody Undressed. All over again.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To już jest piątek, tak uspokajając od 9 minut. To nie tak, że coś przespaliście. To są wszystkie hity, zaczynają się Westę. Przed momentem zagraliśmy nowości od Glohenbach i Kloma Scotta, a więc Collide to świeżutki nowy numer. Ale nie jedyny na dziś. Teraz przenosimy się z kolei do Niemiec, bo stamtąd pochodzi pan, którego możecie już dobrze kojarzyć. Na przykład z tego kawałka. To nazywało się dokładnie Waterfall, ale dokładnie 10 minut temu Michael Schulte wypuścił coś nowego. Nazywa się Cover You i wy posłuchacie tego już teraz kilka, a nawet dokładnie 10 minut po premierze. To szybko, co? No to gramy.

Zoza hit, prawda? 19 minut po północy to Avicii Waiting for Love. Avicii czeka na miłość, ale my nie musimy czekać już na nowe hity. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Po północy gramy wam wszystko to, co dokładnie nowiutkie. Mati Fuczyło, cześć! Mam dla was kolejną porcję hitów na czasie, tym razem... O wow, możecie się naprawdę zdziwić. Pamiętacie ekipę taką jak Suga Babes? To ta od Push the Button. Ona powstała w 98 roku i mogę wam się przyznać, że w tym samym roku urodziłem się ja, ale te panie mają się naprawdę świetnie i ostatnio pokazały nowy kawałek. On nazywa się Ghost, czyli duch. A wy boicie się duchów? No bo tego nie ma co się bać, wręcz przeciwnie.

0: Krótki tytuł, długa lista artystów, bo w końcu tytuł to DNA, a artyści?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tu lista jest dłuższa. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? Ale wiecie co? Czas na kolejną, tylko że tym razem zupełnie nowiutką, świeżutką. 27 minut mamy już po północy. A teraz będzie Pan i Pani, czyli będzie duet, czyli Sam Felt i Azdis. Hity obojga graliśmy już w Esce nieraz, a teraz, dosłownie teraz, przed chwilką o północy, wypuścili wspólny kawałek, on nazywa się Need That Love. No to gramy, bo we need that love.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premier.

0: Ten hit ukazał się nie tak dawno, to Dracula, to Tame Impala i Jenny, remix numeru Dracula. Ale teraz już żaden remix, a zupełna nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie hit, który graliśmy w Esce i który nazywał się Something?

0: To Believe In, nagrał go Avalon, ale ten pan nagrał jednak też inny kawałek, nazywa się For Nothing, ukazał się dokładnie 36 minut temu i jestem zachwycony, że mogę zagrać go wam tak bardzo szybko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To gramy!

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. End of Beginning, a to Joe. A ja to mam Mati Wuczyło i co tydzień gram wam najnowsze premiery, ale biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj piątek, to ja mam dla was propozycję dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. A co? W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, po 20 gramy SK Live Remix, wtedy naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. Oni grają swoje własne miksy. Dziś o 23 będzie Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance. O północy Lost Frequencies, a potem jeszcze James Hype. W nocy z soboty na niedzielę też gramy klubowe sety. A co? A jeżeli macie na nie ochotę przez całą dobę, to odpalajcie eskową łapkę, bo tam są przez cały czas i to za darmo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zostańcie z eską.

to Top Low i Talking Body w Radiu SK. Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze premiery, tym bardziej, że było ich naprawdę sporo. Zagraliśmy m.in. Sugar Babes, zagraliśmy Michaela Schulte, był ten też Glockenbach i Callum Scott, a do tego Sam Felt, Asdis, czy na przykład Avalon i For Nothing. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się w kolejny czwartek od godziny 23. Wtedy jak zawsze zagramy wam najlepsze nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: wieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: SK Poznań.
3: Raz, dwa, trzy!